0: sekundach piłkarze Arsenalu rozpoczęli mecz, wymieniali podania przed polem karnym Manchesteru City. W końcu świetne zagranie do Calafioriego i Włoch otworzył wynik spotkania. No a gdy kilka minut po przerwie trzeciego gola dla kanonierów strzelił Odegaard, to już właściwie było po meczu. Drużyna z Manchesteru chyba uświadomiła sobie, że tego wygrać się po prostu nie da. Ten mecz to jest takie symboliczne otwarcie piłkarskiego sezonu w Anglii. W kolejny weekend grać już będzie Premier League.
1: A więc kanonierzy już z trofeum na początek nowego sezonu. Dar młodzieży, który zakończył historyczną wyprawę do Nowego Jorku na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych, zamiast ruszyć od razu w dalszą podróż, trafi teraz do stoczni. Najprawdopodobniej właśnie podczas pobytu pod Nowym Jorkiem uszkodzone zostały płaty śruby. Nasz reporter Stanisław Pawłowski przeżył tę nawałnicę na pokładzie. Jak ją wspomina?
2: Na kotwicowisku było ciasno, a wszystko wydarzyło się w kilka chwil. Pamiętam gwałtowny przechył daru młodzieży i rzeczy spadające z biurka. Następnego ranka rozmawiałem z komendantem Michałem Sadowskim.
3: Uderzenie było dosyć nagłe, szybkie. Było widać, że idzie szkwał, dlatego też natychmiast zamówiliśmy silniki, które były w gotowości.
2: Wokół stało wiele innych żaglowców, które również zaczęły wlec kotwicę i dryfować. Miejsca na manewrowanie było bardzo mało.
3: Tutaj bardzo ważna jest precyzja, żeby tak manewrować między tymi statkami, żeby nie doszło do żadnej kolizji. A sam pan widzi, jak dużo tych statków tu jest, jak one się ustawiają. Nie zawsze ustawiają się w tym samym kierunku.
2: Kolizji udało się uniknąć, ale później wykryto uszkodzenie śruby, dlatego dziś po przepłynięciu Atlantyku dar młodzieży trafi w Szczecinie do stoczni na naprawę.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Spacer po lesie to wielka przyjemność. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jakich? Oto nasz reporter pytał Annę Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Często możemy złapać kleszcza, ale nie tylko w lesie. Oczywiście jeśli chodzimy po jakiejś gęstwinie, po wysokich trawach w lesie, prawdopodobieństwo przyniesienia kleszcza z lasu do domu jest wysokie, ale to również się może zdarzyć na skwerze w mieście, gdzieś na jakichś terenach zielonych. Dlatego ubierzmy się odpowiednio, nie dopuszczając do tego, że ten kleszcz wgryzie nam się w ciało. A jeżeli wracamy do domu, to zwykła taka rolka do ubrań. Możemy obczyścić swoje ubranie, sprawdzić taką rolką do ubrań i taki kleszcz, jeśli jeszcze nie jest wgryziony w ciało, możemy go usunąć z ubrania. Wytrzepmy też ubranie przed wejściem do domu lub na przykład w łazience i obejrzyjmy ciało tak, żeby nie dopuścić do długotrwałego przebywania tego kleszcza na ciele, na skórze, ponieważ im dłużej taki kleszcz jest wgryziony w skórę, tym większe niebezpieczeństwo, na przykład boreliozy.
6: Dlaczego z psem trzeba być na smyczy? No przecież to tak fajnie, on sobie pobiega po lesie, cóż złego może się stać?
5: Nawet jeśli uważamy, że nasz pies jest bardzo spokojny, że to typowy kanapowiec, rzadko przejawia jakąś nadmierną energię, to pamiętajmy, że jest to zwierzę i może się odezwać instynkt. Instynkt łowcy, który na przykład widząc chociażby sarnę, czy jakieś inne dzikie zwierzę, nagle zacznie gonić za tą sarną.
6: Coś ucieka, trzeba to gonić.
5: No właśnie.
6: I co się wtedy stanie?
5: Może dojść na przykład do pogryzienia przez naszego psa takiej sarny. Może być tak, że długo goniąc to zwierzę, będzie ono zamęczone. Ale może być też tak, że ten pies bez smyczy biegający po lesie wypadnie na szosę, która przebiega niedaleko lasu i po prostu wpadnie pod samochód. Więc i dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt, i dla bezpieczeństwa psów, idźmy do lasu z psem na smyczy.
6: Jeżeli zgubię się w lesie, panikować?
5: No pierwszą reakcją może być oczywiście panika, ale spróbujmy zachować spokój. Często właśnie tylko spokój może nas uratować. Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Może do zabudowań. Możemy też stanąć i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
6: Odwróćmy się tyłem do tego parkingu. Udawajmy, że nie ma tego parkingu z tyłu. I teraz jesteśmy w lesie. I jak się tu odnaleźć?
5: Na przykład mamy tutaj taką przed nami ścieżkę, taki leśny.
6: I możemy sobie tą ścieżką pójść, tak? Jeżeli będziemy iść ścieżką, co nam to da?
5: Albo po pierwsze dojdziemy gdzieś do krańca lasu, albo dojdziemy do podziału oddziału leśnych.
6: Cóż to jest podział oddziałów?
5: do granicy oddziałów, na którym będzie słupek oddziałowy.
6: Takie betonowe małe słupki, które są jakby na rogu ścieżek.
5: No właśnie, ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku, czyli taki leśny adres. Patrząc na te numery, każdy oddział ma swój numer, patrząc na numery napisane, narysowane na takim słupku oddziałowym, pozwolą nam zlokalizować, oczywiście my się nie musimy na tym znać, chyba że mamy odpowiednie aplikacje w telefonie, ale jeśli nawet się nie znamy, no gdzie jesteśmy, widzimy ten adres, ale nie wiemy nadal, gdzie jesteśmy, możemy zadzwonić do służb ratunkowych, czyli na numer 112, albo najlepiej do wpisanego w telefonie numeru do leśniczego lub do nadleśnictwa ogólnie, podając taki numer ze słupka oddziałowego, leśnik, każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy i przyjdzie nam z pomocą.
6: A jeżeli idę jakąś boczną, cienką ścieżką, tutaj nie widać żadnego słupka, jak sobie radzimy?
5: No w lasach państwowych wcześniej czy później, idąc taką ścieżką, dojdziemy do takiego
6: czyli
5: słupka.
6: Iść w jednym kierunku.
5: Tak, nie panikujmy, no właśnie.
6: Nie zawracać, nie kluczyć.
5: Nie kluczmy. Tak, idźmy prosto tą ścieżką. Wcześniej czy później albo dojdziemy do skraju lasu, albo do takiego słupka oddziałowego, no mówimy oczywiście o lasach państwowych, albo też czasem nie musimy znaleźć słupka. Idąc taką ścieżką, może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki, czyli jeżeli mamy taką tabliczkę...
6: Mały kawałek plastiku przytwierdzony do drewna.
5: Tak. I ta tabliczka zawiera również informacje, w jakim leśnictwie się znajdujemy, więc też
6: tam, jest uratowani. Tylko jakiś numer.
5: Tak, to jest dla nas, dla osoby postronnej to jest jakiś nic nie mówiący numer.
6: Czyli
5: ale...
6: jeżeli się zgubię w lesie i widzę stos drewna, podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112, powiedzieć zgubiłem się w lesie, ale stoję przy stosie drewna i tu jest numer 74 i tak dalej. I operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić?
5: Myślę, że tak, że skontaktuje się z nadleśnictwem, na terenie którego będziemy i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć. Także pan redaktor namalował jakby w wyobraźni to, co powinniśmy zrobić i to jest taki najlepszy, spokojny sposób na to, żeby odnaleźć no, powrotną drogę do lasu, być może z pomocą tych właśnie służb ratunkowych lub leśników, ale po to też leśnicy są, między innymi i strażnicy leśni, aby służyć pomocą.
6: A tutaj słychać gdzieś w tle, nie wiem, czy mikrofon to zbiera, słychać piłę. Tam jest jakaś wycinka. Też możemy próbować iść na słuch?
5: Jak najbardziej. Czyli i odgłosy tego ruchu kołowego mogą świadczyć o tym, że niedaleko jest szosa, a więc też jakiś ratunek, ale również piły. No, są ludzie, którzy prawdopodobnie wiedzą, gdzie się znajdują i pomogą nam wyjść z tego lasu.
6: Często się zdarzają takie zaginięcia?
5: Na szczęście nie, ale nawet jeśli ktoś uważa, że bardzo dobrze zna dany las i wybierze się na grzyby, powinien po pierwsze poinformować bliskich przed wyjściem do lasu, gdzie idzie. Też nie wychodźmy za późno, żeby zmierzch nas nie zastał i nawet czasami, jeśli bardzo dobrze znamy dany kompleks leśny, może się zdarzyć, że zagubimy tę drogę. Gdzieś zapatrzymy się, czy za jagodami, czy za grzybami. Dlatego warto mieć naładowany telefon przy sobie, nawet powerbanka, wodę, jakiś prowiant, żeby w razie czego po prostu no, wyjść w lepszej kondycji z tego lasu.
6: Już są jagody?
5: Są jagody już. Grzyby nawet już są. Już widzieliśmy prawdziwki, także można...
6: Już prawdziwki?
5: Tak, mimo tego, że no, jest sucho w lesie, ale kilka tygodni temu trochę padało. W związku z tym grzyby już są.
6: Prawdziwki, co jeszcze?
5: No ja widziałam tylko prawdziwki, ale może tutaj słuchacze już widzieli na przykład pieprznika jadalnego, czyli tak zwaną kurkę.
6: A kurka lubi piasek.
5: No tak, są siedliska ulubione przez dane grzyby.
6: Kurki nie szukamy w cieniu.
5: Tak, no raczej słonecznie, gdzie jest odsłonięty teren, wśród mchu często się żółci ta kurka. Także możemy czerpać z bogactwa lasów na różne sposoby.
6: No już żółciaki widziałem gdzieniegdzie.
5: Całkiem możliwe.
1: Usłyszał Dominik Smaga od Anny Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Dziś powinna zapaść decyzja o terminie kontroli firmy transportowej po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. To ważny krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie, tak Donald Trump komentuje porozumienie obronne Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. W faktach także odliczanie. Do końca wakacji zostały już tylko 2 tygodnie. Firma transportowa, której autokar brał udział w tragicznym wypadku na terenie Węgier, przejdzie kontrolę. Jak przekazał RMF FM, pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski, kontrole w tej firmie były prowadzone już wcześniej.
3: 11 razy kontrolowaliśmy autobusy tego przewoźnika i w 2 przypadkach Inspekcja Transportu Drogowego zanotowała naruszenia przepisów prawa, które zakończyły się i mandatem, i wszczęciem postępowania administracyjnego. Natomiast chciałbym to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Znakomita większość przewoźników ma do dyspozycji dobrej klasy autobusy w dobrej kondycji technicznej i tutaj naprawdę nie chciałbym wywoływać psychozy strachu. Doszło do dramatu, doszło do katastrofy, natomiast z roku na rok poprawia się kultura poszanowania przepisów prawa i autobusy, które przewożą dzieci, młodzież, osoby starsze do różnych miejsc docelowych, są w coraz lepszym stanie technicznym. Statystyki nie kłamią.
2: W tragicznym wypadku poprzedniej nocy zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalu na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie pochodzili z Podkarpacia. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Hiszpańska minister zdrowia wygwizdana w Ceucie. Podczas wizyty na hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej część lekarzy i mieszkańców wyraziła swój sprzeciw wobec działań rządu. Ceuta od 2 tygodni zmaga się z kryzysem migracyjnym. Na ulicach i plażach przebywa nawet kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w mieście? To sprawdzał nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Monika Garcia między innymi spotkała się z władzami Ceuty i omówiła sytuację zdrowotną w autonomicznym mieście. Wykluczyła wystąpienie zapaści systemu zdrowia w hiszpańskiej eksklawie, choć przyznała, że istnieją obszary szczególnie obciążone, takie jak oddziały ratunkowe oraz oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii. Przedstawicielka rządu została wygwizdana między innymi przez grupę medyków, która domaga się polepszenia sytuacji w mieście. Od początku kryzysu migracyjnego szpitale i przychodnie w Ceucie udzieliły pomocy ponad 5800 migrantom. Jak podają hiszpańskie media, policja prowadzi również śledztwa dotyczące napaści seksualnych na nastoletnie migrantki, które pod koniec lipca przekroczyły granicę. Ceuta, Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Aktualny obraz faktów.
2: Donald Trump jest zadowolony z porozumienia obronnego Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Państwa podpisały w Mekce umowę zakładającą, że atak na jedno z nich będzie traktowany jak atak na wszystkie. Trump ocenił, że to ważny pierwszy krok w kierunku pokoju i większej współpracy na Bliskim Wschodzie. Porozumienie ma wzmacniać bezpieczeństwo sygnatariuszy i, jak podkreślają jego uczestnicy, nie jest wymierzone przeciwko żadnemu konkretnemu państwu. Przed nami 2 ostatnie tygodnie sierpnia. W miniony weekend w faktach sprawdzaliśmy, czy już czujecie zbliżający się powoli koniec wakacji.
5: Już czuję, że jest coraz to bliżej września. Pracuję w edukacji, już mam coraz to...
6: Już zebrania, już przygotowania?
5: Tak. Za 2 tygodnie już się zacznie. Są zebrania, będą rady. Tak,
6: kiedy
5: tak,
6: ta pierwsza rada?
5: No pod koniec sierpnia będzie.
6: Ale jeszcze wakacje.
5: No jeszcze by tak, no oczywiście chciałabym jeszcze poczuć wakacje do końca sierpnia w zasadzie.
7: Zobaczymy jeszcze, jak plany się rozwiną. Ja myślę, że czas jeszcze pokaże.
5: I od września zacząć z pełną parą, że tak powiem.
2: Usłyszał od mieszkanek Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalistę ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
8: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
9: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
8: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
9: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
8: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem? No i jak się do jednej i drugiej przygotować?
9: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą. Nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć. Wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
8: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening. Co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
9: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy, zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
8: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
9: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie. Jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
8: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
9: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć, bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
8: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
9: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
8: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
9: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności i wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
8: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
9: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
8: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
9: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból ewidentnie po wysiłku, najczęściej gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
8: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
9: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
8: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
9: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
2: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To ja teraz proponuję poruszać się do najlepszej muzyki, bo w poniedziałek...

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Rządowy samolot wieczorem wylądował w Budapeszcie. Specjalny zespół oceni stan zdrowia poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Później ważne wieści dla kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest Krajowa 16 w Podlaskiem. Za chwilę szczegóły. Będą też doniesienia ze Śląska. W kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby. Po wczorajszym tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z sanktuarium w Medjugorje do Polski, doleciał wieczorem zespół pomocy humanitarnej. Ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych i w porozumieniu z lekarzami węgierskimi podjąć decyzję o transporcie rannych do Polski. Tak mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu. Również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest szpital MSWiA w Warszawie w pierwszej kolejności i szpital wojskowy Instytut Medyczny, szpital na Szaserów również w Warszawie.
2: Powiedziała wiceminister. Zapewniła, że wszyscy Polacy, którzy ucierpieli, otrzymają pomoc państwa. Oprócz zespołu medycznego będzie też pomoc konsularna. W tym tragicznym wypadku zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Ostrzegamy kierowców teraz na Krajowej 16 w Podlaskiem. Jedna osoba nie żyje po tym, jak osobówka uderzyła w drzewo na odcinku Augustów-Sejny w pobliżu miejscowości Przewięź. Droga jest tam teraz zablokowana. Utrudnienia także na S5 w Wielkopolsce. Na węźle Gniezno-Południe pali się ciężarówka. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Śnięte ryby pojawiły się w kanale Gliwickim. Od początku sierpnia w wodach kanału wzrasta liczebność złotej algi. Wdrożone zostały działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. O szczegółach Anna Kropaczek.
4: Wczoraj 34 kg, dziś rano 157 kg śniętych ryb odłowiono z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Informacje podały Wody Polskie w Gliwicach. Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno-Duże są pod stałą obserwacją. Badania wykazały bowiem dynamiczny wzrost liczebności złotej algi od początku sierpnia. Ograniczony został przepływ wód w dół kanału, wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Są to działania zgodne z rekomendacjami międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Kolejne posiedzenie tego zespołu jest zaplanowane na wtorek.
2: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Jeżeli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy turystów?
5: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci. Więc ja cały czas apeluję do państwa, wbierając się do miejscowości turystycznych, nie tylko Zakopanego, ale do każdej innej. Pamiętajmy o tym, żeby sprawować właściwy nadzór nad dziećmi, które pozostają pod naszą opieką.
2: Apelował rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek. A teraz w faktach doniesienia ze świata medycyny. Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn. Rakiem prostaty i rakiem pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny.
6: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
7: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób o potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. I jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów. pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard, również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
6: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach. Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak? Czy jeszcze wcześniej?
7: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie, w relacji ojciec-syn, brat-brat, wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu krokowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych, zarówno gruczołu krokowego, jak i układu moczowego, mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie stwierdza się zmian o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas jest wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
6: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania, prawda?
7: Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy,
6: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
7: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu krokowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
6: I wtedy co dalej?
7: No wszystko zależy to od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu.
6: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
7: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
6: powolny,
7: do narządu...
6: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
7: Od postaci,
6: miesiąc, rok?
7: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi czy trzeci, dawniej określany w skali Gleasona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
2: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. I mamy 12 minut po czwartej. To jest poniedziałek, 17 sierpnia. Kto...

0: Marek Teichman, MF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Będzie kontrola w firmie przewozowej, której autokar z polskimi pielgrzymami poprzedniej nocy uległ poważnemu wypadkowi na Węgrzech. To był pracowity długi weekend dla ratowników Topr. Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Od dziś tankujemy taniej. O północy na stację paliw wrócił program CPN, czyli ceny paliw niżej. Po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w firmie przewozowej.
3: Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana. W ciągu ostatnich 6 lat autokary, autobusy tej firmy były 11-krotnie kontrolowane przez inspektorów transportu drogowego. Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 roku.
2: Przekazał wczoraj wieczorem RMF FM pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Marek Konkolewski. Dodał, że 9 kontroli skończyło się wynikiem pozytywnym dla firmy, a 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty. Właściciel firmy transportowej, która organizowała wycieczkę do Medjugorje, Tadeusz Dykas, powiedział reporterowi RMF FM, że autokar był gotowy na tak długą trasę.
4: Na miesiąc temu było przeprowadzone badanie techniczne. Autokar spełniał wszelkie wymogi techniczne.
2: Zapewnił Dykas. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Kierowca, który prowadził autokar, został zatrzymany przez węgierską policję. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiar. Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy. Pracowity długi weekend dla ratowników Topr. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety jeden z turystów zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka i mimo reanimacji zmarł. Ratownicy używali także samochodów i pojazdów terenowych. Tylko jednej nocy wykonano 6 kursów do szpitala. Od północy ponownie na stacjach paliw obowiązuje program CPN, czyli ceny paliw niżej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Co na to kierowcy?
5: Myślę, że to jest znacząca różnica. Przy obecnych cenach myślę, że to jest w porządku. I jednak to paliwo jest bardzo drogie obecnie.
6: Ja dużo tankuję, bo dużo jeżdżę. Ja to odczuję na przykład.
7: Kiedy ja dużo nie jeżdżę, że więc dla mnie, jeśli to tam będzie nawet po 8,59, to mnie to nie rusza. Dla osób, które, nie wiem, jeżdżą codziennie do pracy, tak, i na pewno na to wydają sporo pieniędzy, to na pewno to odczują.
8: Mało pan jeździ?
7: Mało, mało. Weekendowo praktycznie i czasem w piątki.
2: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Program CPN ma obowiązywać do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
9: Razem tworzymy fakty.
2: Nie wynik jest najważniejszy, liczy się dobra atmosfera. To wspólne wnioski po wczorajszym meczu RMF FM z drużyną LZS Izbiszcze w ramach naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa. Po rzutach karnych wygrała drużyna z Podlasia, niesiona ogromnym dopingiem swoich kibiców.
10: Bardzo jesteśmy zadowoleni w ogóle, że tutaj RMF przyjechał, odwiedziło nas. Kibicuje dla męża, kibicuje, córka właśnie też piłkę gra.
11: Wynik nie jest ważny, ważna jest atmosfera.
12: Oczywiście, że tak. Najważniejsza jest atmosfera, wspólne spędzenie czasu, pogranie w piłkę.
11: Tutaj rozmawiałem z kibicami i podobno taka atmosfera jak dzisiaj, jak nie ma nawet RMF-u, no to jest praktycznie jak na każdym waszym meczu.
12: Tak, na każdym meczu jest dużo kibiców, jest bardzo dużo takiej rodzinnej atmosfery, jakiś grill, ognisko, cokolwiek robimy, żeby tylko się spotkać co niedzielę.
11: Jak ktoś nas słyszy i ma ochotę z wami pograć, zapraszacie.
12: Oczywiście, że tak, każdego chętnego.
2: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zwycięzcom gratulujemy. I tu kończymy te fakty z nowymi informacjami z Polski i świata. Wracamy punktualnie o 6. To co najważniejsze o poranku przedstawiać wam będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut po 5:00 po wiadomościach od was pod 3322. Widzę, że macie dziś wyjątkowo dużo...

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On.
1: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Dziś decyzja o możliwym transporcie do Polski części rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
4: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
3: Zginęło 12 osób. Pamięć ofiar zostanie dzisiaj uczczona na Podkarpaciu.
4: W faktach również wielkopolski Swarzędz.
3: Policja zatrzymała wczoraj mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety.
4: A na koniec worek polskich medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, takie są główne ustalenia po nocnym spotkaniu w ambasadzie w Budapeszcie. Wzięli w nim udział także przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
4: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3.
3: 12 osób zginęło. 10 jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia.
4: Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Nasz reporter Michał Dobrołowicz o poranku zbiera najnowsze informacje.
3: Dzień dobry. Ale jaki jest dokładny plan na najbliższe godziny?
5: Jeszcze przed południem przedstawiciele polskiego rządu mają odwiedzić z zespołem pomocy humanitarnej wszystkie 4 węgierskie szpitale. Te szpitale, w których przebywają Polacy, którzy ucierpieli w wypadku. Właśnie na podstawie tych wizyt i konsultacji tam na miejscu z lekarzami zapadną decyzje, którzy ranni najszybciej będą mogli wrócić do Polski. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że w czasie tych powrotów medycy mogą wykorzystać m.in. wojskowy samolot CASA.
6: Mamy również do dyspozycji 2 samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku. Ze względu też na niewielką odległość niektórych tych ośrodków, placówek medycznych od granicy i od Polski, mamy też, postanowiliśmy, w stan gotowości karetki.
5: W najbliższych godzinach zapaść powinna też decyzja o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku na terenie Węgier. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
3: W Miszkolcu, czwartym co do wielkości mieście Węgier, hospitalizowani są najciężej ranni w wyniku niedzielnego wypadku.
4: Tam także odbywa się identyfikacja ofiar. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
3: Pawle, jak wygląda sytuacja w tym mieście?
7: Tu w Miszkolcu do późnych godzin wieczornych rodziny poszkodowanych osób oczekiwały na informacje dotyczące stanu zdrowia najbliższych. Choć praca służb tu na miejscu jest oceniana dość dobrze, dużym problemem jest bariera językowa.
8: Najgorsze to, że nie mogą się porozumieć między ludźmi z wypadku, dlatego jesteśmy tutaj, córka. Będziemy tłumaczyć, ile tylko możemy. Co możemy pomóc, to pomożemy.
7: Mówiła mi Sabina Sabo z Polonii mieszkającej w Miszkolcu. Działający tu samorząd narodowości polskiej zorganizował noclegi dla rodzin osób, które ucierpiały w wypadku. Miejscowy szpital oraz policja są jednak dość oszczędne w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Do placówki wpuszczani są tylko członkowie rodzin w asyście policji i tłumacza. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
4: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech.
3: Dzisiaj pamięć ofiar zostanie uczczona m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
4: Anna Kropaczek, w faktach, Aniu, co zaplanowano?
9: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim i jego delegaturach, powiedział Bartosz Gubernat, rzecznik urzędu w Rzeszowie.
10: My opuszczamy do połowy wysokości masztu flagi państwowej na urzędzie. Takie samo działanie będzie w podległych nam delegaturach Urzędu Wojewódzkiego.
9: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów w regionie o podjęcie podobnych działań, a do organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych o dostosowanie ich charakteru do powagi sytuacji oraz o poprzedzenie ich minutą ciszy.
3: A w porannych faktach będziemy łączyć się z naszym dziennikarzem, który jest w Lubenii na Podkarpaciu.
4: To właśnie stamtąd pochodziło najwięcej pielgrzymów podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi.
3: To fakty w RMF FM. Późnym wieczorem policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu.
4: Poszukiwania 51-latka trwały od soboty. Podejrzany został zatrzymany na terenie Swarzędza, przekazała wielkopolska policja.
3: Stan rannej kobiety jest ciężki.
11: W faktach RMF FM o sporcie.
3: 8 medali zdobyli polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
4: Ostatniego dnia zmagań srebrny krążek w biegu na 1500 metrów dołożyła Klaudia Kazimierska. No i to pierwszy medal mieszkającej na co dzień w Stanach Zjednoczonych biegaczki.
3: Dorobek biało-czerwonych w całej imprezie to 6 srebrnych medali i 2 brązowe.
4: Tym razem naszym lekkoatletom nie udało się zdobyć krążka z najcenniejszego złotego kruszcu. Co ciekawe, aż 7 z nich zdobyły kobiety.
3: W klasyfikacji medalowej triumfowali Włosi z 22 medalami.
4: No i już o 6:30 fakty sportowe RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ostrzegamy zmotoryzowanych w Małopolsce. 5-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Południe i Łagiewniki.
2: Tam zdarzyły się 4 samochody osobowe. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
1: Utrudnienie również na trasie S5 między węzłami Gniezno Południe i Łubowo.
2: Tam z kolei na jezdni w stronę Poznania zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas.
1: Wrócił rządowy program CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje najwyżej 6,41, 98 7,20, a oleju napędowego 7,37 zł.
2: Rząd będzie regulował ceny do końca wakacji. Co sądzą sami kierowcy?
3: Za krótko, 2 tygodnie tylko.
4: My, rolnicy, to potrzebowaliśmy tego wsparcia 2-3 tygodnie wcześniej. Siano, kosy, żniwa, wszystkie prace żniwne.
5: Długo wyczekiwane na pewno, tak mogę powiedzieć.
6: Ten CPN daje jakąś ulgę?
5: Tak, oczywiście, tak. Tak, jak najbardziej. To jest jakaś tam ulga w budżecie i cieszymy się na każdy grosz, który obniżka jest na stacjach.
6: No dobrze by było, żeby na stałe pewnie zostało.
5: Oczywiście.
1: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: A w kolejnych faktach farma wiatrowa Baltica 2.
1: 40 kilometrów na północ od Łeby powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych, na której wiosną przyszłego roku staną gigantyczne wiatraki.
7: Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107, jednocześnie na obszarze, który jest porównywalny do miasta Gdyni.
2: W faktach RMF FM odwiedzamy dzisiaj ten morski plac budowy. Szczegóły w faktach za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami. Wczoraj udało się zdobyć jeszcze jeden medal.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Wicemistrzynią kontynentu w biegu na 1500 metrów została Klaudia Kazimierska. Do złota zabrakło jej sekundy.
10: Teraz, wbrew pozorom, dla mnie będzie to łatwiejsze, że ten pierwszy medal odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na świata, na mistrzostwa świata.
9: Podium nie wywalczyła nasza kobieta sztafeta 4x400 metrów. No przed startem zmiana składu z powodu lekkiego urazu na starcie zabrakło Natalii Bukowieckiej. A nasz bilans w Birmingham to łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Skromniej wygląda dorobek pływaków. Z Mistrzostw Europy w Paryżu przewiozą 2 medale, w tym złoto Katarzyny Wasik.
11: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no nie wykorzystała tej szansy, którą miała, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Oczywiście trzeba na spokojnie zobaczyć przyczyny tego.
9: Tak mówił główny trener naszej kadry Bartosz Kizierowski. Górnik Zabrze z kompletem punktów w Ekstraklasie. Wczoraj trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Zabrzenie pokonali u siebie Wisłę Kraków 2-1. Mecz kończyli w 10. Krakowia wreszcie z bramkami po 3 meczach bez gola. Wczoraj 2 trafienia i zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-1. Raków za to na ligowym dnie. Na razie 3 rozegrane spotkania i 3 porażki.
12: Zarówno Ekstraklasa, jak i rozgrywki w Europie są ważne dla nas i tu nie możemy też szukać usprawiedliwienia, że w Europie przyszliśmy hammerbi i teraz będziemy szczęśliwi, w Ekstraklasie będziemy oddawali punkty. No nie na tym to polega i oczywiście jest to martwiące.
9: Podsumował trener Dawid Kroczek. Jeden gol rozstrzygnął losy meczu w Lublinie. Motor wygrał z GKS-em Katowice. A w Anglii mecz o tarczę wspólnoty zakończony przekonującym zwycięstwem Arsenalu nad Manchesterem City. Londyńczycy wygrali 3-0. Pierwszy gol zdobyty w ekspresowym tempie już w 25 sekundzie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie w studiu faktów RMF FM, na zegarach punktualnie 7. Dajcie głośniej.
2: 45 osób w szpitalach, z czego 10 w ciężkim stanie.
3: 12 osób zginęło. Fakty o 7. Zaczynamy od tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, którymi z pielgrzymki wracali mieszkańcy Podkarpacia.
2: Zbieramy najnowsze informacje o stanie poszkodowanych.
3: W faktach też raport z hiszpańskiej Ceuty.
2: Oraz farmy wiatrowej na Bałtyku.
3: Wszędzie tam są nasi specjalni wysłannicy. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z przedstawicielami polskiego rządu o poranku wznowił pracę na terenie Węgier. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Właśnie ten zespół ma dzisiaj zdecydować, którzy ranni w wypadku polskiego autokaru w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju.
3: Michał razem z nami w porannych faktach.
4: Dzień dobry.
3: Michale, ile osób poszkodowanych w tym wypadku jest wciąż w węgierskich szpitalach?
4: 45 osób, wszyscy to Polacy. 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim, pozostali mają lekkie obrażenia. Stan dwóch rannych był na szczęście na tyle dobry, że jeszcze wczoraj opuścili szpitale.
2: Czym teraz zajmuje się Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej?
4: Za chwilę członkowie tego zespołu mają rozpocząć pierwszą wizytę dzisiaj w pierwszym z czterech węgierskich szpitali, w których są ranni Polacy. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk w nocy w mediach społecznościowych zapowiedziała, że już jest plan dokładnej współpracy ze stroną węgierską.
5: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
4: Polacy ranni w wypadku autokaru mają zostać w pierwszej kolejności przewiezieni do szpitali w Rzeszowie i w okolicy. Poszkodowani w wypadku na Węgrzech to właśnie pielgrzymi z Podkarpacia. W gotowości są też warszawskie placówki, wśród nich Wojskowy Instytut Medyczny.
3: A przed szpitalem w Miszkolcu jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
2: Dzień dobry. Co obecnie dzieje się w tym miejscu?
6: No dziś przy szpitalu zdecydowanie większy ruch. Węgierskie służby nie informują jednak o stanie osób poszkodowanych. Jedynie podkreślają, że polscy pacjenci są pod najlepszą opieką. Węgierskie media natomiast ujawniają szczegóły wczorajszej nocnej akcji ratunkowej. Według tej relacji strażacy najpierw weszli do pojazdu przez okno autobusu i do godziny trzeciej wydobyli 35 osób, ale kilku pasażerów zostało uwięzionych pod 24-tonowym pojazdem. By wydobyć kolejnych, potrzebne było użycie dźwigów. Poszkodowani zostali zabrani do czterech placówek w Egerze, Debreczynie, Niericzhazie i Miszkolcu. I to właśnie w tym ostatnim mieście znajdują się osoby w najcięższym stanie. Sprzed szpitala w Miszkolcu Paweł Konieczny.
3: To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.
2: Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało.
3: W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta. Tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Polska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim dynamicznie wchodzi w fazę realizacji.
2: Kluczowymi projektami są już widoczne z plaży wiatraki firmy farmy Baltic Power, czyli grupy Orlen, i Kanadyjczyków z Northland Power, projekty Bałtyk Pol Energii i Equinora oraz największa z polskich morskich farm wiatrowych.
3: Baltika, realizowana przez polską firmę PGE i duńską Ørsted, ona dziś pod lupą faktów.
9: Znajdujemy się około 40 kilometrów od brzegu morza na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest trzy monopale.
10: Te monopale widać w tej chwili także za panią, dosyć mocno utkane na tym obszarze. To będą naprawdę gigantyczne konstrukcje, jakie tutaj staną. Turbiny, których górna krawędź sięgać będzie wysokości ponad 250 metrów.
9: Morskie turbiny o mocy 14 MW każda, to są takie olbrzymie kolosy. Możemy to porównać do Pałacu Kultury i Nauki. Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107.
2: Czym są monopale?
3: Jak wyglądają konstrukcje, które wspierać mają te gigantyczne turbiny wiatrowe? Sprawdźcie na filmie na rmf24.pl.
2: A z Beatą Głuszcz, dyrektor do spraw komunikacji Ørsted Polska na farmie Baltica 2, rozmawiał Tomasz Staniszewski.
3: No, a ta nowa energia dziś w faktach RMF FM powróci.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej Dziesiątce w Śmiłowie między Piłą i Wyżyskiem w Wielkopolsce.
2: Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów.
1: Rozpoczęła się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z przedstawicielami polskiego rządu w szpitalu w węgierskim Egerze. Dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Jest to jedna z czterech lecznic, w których przebywają Polacy ranni w wypadku polskiego autokaru. Na miejscu są medycy oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
1: Po wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, w węgierskim szpitalach przebywa wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób lekarze określają jako bardzo ciężki.
2: Dzisiaj ma zapaść decyzja o możliwym powrocie pierwszych poszkodowanych do kraju.
1: To był pracowity weekend dla ratowników Topr.
2: Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Niestety jeden z turystów, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka, zmarł.
1: 14 kolejnych osób trzeba było przetransportować do szpitala śmigłowcem LPR.
2: Jak podkreślił Topr, podczas tylko jednej nocy wykonano aż 6 takich kursów do szpitala.
1: Czy PiS rozważa zmianę kandydata na premiera Przemysława Czarnka na innego polityka? Gdzie znajduje się Marcin Romanowski?
2: Czy w Prawie i Sprawiedliwości znają kolejne kroki byłego wiceministra sprawiedliwości? Czy polityk zostanie zawieszony w partii?
1: Między innymi o to Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS.
2: Ale wcześniej o pomocy Polakom poszkodowanym w wypadku na Węgrzech.
1: 8:00 połączymy się z Cezarem Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej.
2: Już teraz zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Najbardziej aktualne fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
2: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie identyfikacji kolejnej ofiary wypadku autokaru na Węgrzech.
3: Dziś sytuację rannych oceni Polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.
2: Stan 10 poszkodowanych jest bardzo ciężki.
3: A już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Dzisiaj u Piotra Salaka, wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak
3: i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Identyfikowana została 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się reporter RMF FM.
3: Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia. W tamtejszej gminie Lubenia jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Właśnie z gminy Lubenia ma pochodzić najwięcej spośród 12 ofiar tego tragicznego wypadku. Do wczorajszego wieczora zidentyfikowanych zostało 6 osób. Ich bliscy byli informowani przez specjalny 3-osobowy zespół z psychologiem. W ten sam sposób ma być poinformowana rodzina siódmej ofiary, której tożsamość udało się ustalić dzisiaj. To usłyszałem przed chwilą od rzecznika podkarpackiej wojewody, który zapewnia, że podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych rannych, których stan zdrowia pozwoli na transport do Polski, a takie transporty mogą się zacząć jeszcze dziś.
2: Do końca dnia Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej z przedstawicielami polskiego rządu odwiedzi wszystkie 4 węgierskie szpitale, do których trafili Polacy ranni w wypadku autokaru.
3: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3.
2: Powtórzmy, w węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
3: Z członkami zespołu, który jest na Węgrzech, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Witamy.
5: Dzień dobry.
3: Ale co wydarzy się w kolejnych godzinach?
5: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
2: Przed miejscowym szpitalem w Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
3: Witamy, Pawle. Co wiadomo o stanie zdrowia leczonych tam Polaków?
6: No, w tutejszym szpitalu znajdują się osoby, które doznały najcięższych obrażeń. Jak poinformowała placówka, to 9 pacjentów. 2 osoby w stanie bardzo ciężkim przebywają na oddziale intensywnej terapii. Kolejne na neurochirurgii oraz traumatologii. W oświadczeniu, które opublikowała placówka, czytamy, że zapewnione są wszelkie niezbędne zasoby profesjonalne, medyczne i techniczne, niezbędne do leczenia poszkodowanych. Sprzed szpitala w Miszkolcu, Paweł Konieczny.
3: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Piotr Salak i dzisiaj wyjątkowo 2 gości.
7: Dzisiaj poranna rozmowa RMF FM, szczególna oczywiście w naszym warszawskim studiu. Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący. Ale mamy też połączenie z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem obrony. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Panie ministrze, wiemy, że poleciał wojskowy samolot na Węgry, wiemy, że czekają kasy również do transportu. Jak pan się spodziewa, kiedy będzie decyzja o ewentualnym transporcie rannych, poszkodowanych do Polski?
8: Szanowni państwo, dziś zaplanowana jest ocena stanu zdrowia i wtedy zapadną decyzje co do ewakuacji medycznej. Tak jak pan powiedział, w gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony oraz 2 zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Oczywiście przygotowane jest też wsparcie psychologów wydzielone przez Dowództwo Generalne oraz właśnie przez Wojskowy Instytut Medyczny. Jedno jest pewne i o tym chciałbym zapewnić, nikt nie zostanie bez pomocy.
7: Panie ministrze, czy też rodziny, jeżeli będą potrzebowały transportu, czy możecie im jakoś pomóc, żeby dotrzeć na miejsce, żeby mogły dotrzeć na Węgry?
8: W oczywisty sposób będziemy otwarci na wszystkie prośby, które kierowane są ze strony rodzin. W tej chwili zespół Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest w bieżącym kontakcie zarówno z rodzinami, jak i jest tam na miejscu, na Węgrzech. W związku z tym wszelkie możliwe prośby, które będą kierowane do rządu, zostaną w oczywisty sposób spełnione. Uważam, że taką zasadą, która powinna nas wszystkich obowiązywać, jest to, żeby nikt z Polaków nie został bez pomocy. Dlatego właśnie na polecenie prezesa Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska, został wysłany specjalny wojskowy samolot z lekarzami i ratownikami. Polecieli nasi najlepsi lekarze, zarówno chirurdzy, anestezjolodzy, jak i ratownicy medyczni po to, żeby na miejscu pomóc ocenić i podjąć właściwe decyzje medyczne.
7: Rozumiem, że naszym celem jest to, żeby osoby nawet, jeżeli tylko będą gotowe do transportu medycznego, od razu się znalazły w polskich szpitalach, tak? Taki to jest celem.
8: Zdecydowanie tak. Uważam, że każdy Polak, który jest na miejscu, każdy, kto jest poszkodowany, na pewno lepiej będzie czuł się w szpitalach w Polsce, tym bardziej, że będzie blisko rodziny z pełnym dostępem do opieki medycznej. To jest w tej chwili najważniejsze, żeby zadbać o każdego, zarówno o rodziny ofiar tam na miejscu, jak i o ludzi, którzy są poszkodowani, ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar.
7: Bardzo panu dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, był razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. To tyle, jeśli chodzi o to, co się będzie działo z bliskimi, z ofiarami, z poszkodowanymi podczas tej tragicznej katastrofy na Węgrzech. W naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Raz jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. Przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To musiała być polityczna defilada?
9: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował
7: jak słyszałem,
9: narzucić.
7: Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
9: A nie widział pan tych banerów, safę?
7: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
9: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
7: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
9: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym
7: dlaczego
9: rozwiązaniem.
7: Dlaczego mówi SAFE, a nie SAFE?
9: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten podczas swojego wystąpienia tak rozwiązywał.
7: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińcom?
9: Nie, dlatego że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba. Przypomnę, że kilkanaście dni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciał rosyjski...
7: Patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących.
9: No ale można strzelać na przykład z systemu NAREW. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.
7: Czyli rozumiem, że nie przekazujemy pocisków do patriotów Ukraińcom, a powinniśmy je produkować?
9: Oczywiście, że tak.
7: Nawet z Niemcami w kooperacji?
9: Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
7: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
9: No
7: podobałoby się to panu?
9: Jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię, a jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
7: No nie, ale zaraz, jeżeli mówimy o współpracy niemiecko-polskiej, no to chyba rozumiem, interes na końcu jest taki, i nasz, i niemiecki, żeby było jak najwięcej tych patriotów.
9: Niemiecki, rzeczywiście, taki
7: europejski.
9: Jest. Europejski. Europejski, czytaj niemiecki, bo Niemcy zdominowały Unię Europejską. My należymy do Europy, oczywiście, od czasu przyjęcia chrztu w 1966 roku.
7: Za daleko wybiegliśmy. To panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
9: A kiedy, jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
7: Rozumiem, że w ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wykluczenie Marcina Romanowskiego,
9: minister,
7: który jest w tej
9: Romanowski
7: chwili w
9: enklawie kontrolowanej przez Putina. Prześladowany
7: takie
9: politycznie.
7: Są przynajmniej podejrzenia.
9: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś, na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
7: Ale bo
9: minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione, rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo, dokładnie za to samo.
7: Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w Radiu RMF 24 i naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: My z najnowszymi faktami wracamy o 8:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Gdy tylko zespół polskich lekarzy oceni stan zdrowia pielgrzymów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, zostanie podjęta decyzja dotycząca ich transportu do kraju.
2: Mówił w faktach RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: W gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony, oraz dwa zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny.
1: Wiceszef MON zapewnił też, że udzielona zostanie pomoc rodzinom ofiar w dotarciu na Węgry. W wypadku autokaru zginęło, przypomnijmy, 12 osób.
2: W węgierskich szpitalach wciąż jest 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
1: Trwa dogaszanie hali z odpadami przy ulicy Głowackiego w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem.
2: W nocy ogień objął dwie hale. Pierwsza z nich zawaliła się pod wpływem temperatury. Druga w 1/3 została uszkodzona przez pożar.
1: Na miejscu jest ciągle 8 zastępów strażackich.
2: Uwaga, ulewne deszcze i gwałtowne burze, ostrzega IMGW. Taka pogoda ma dzisiaj być w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
1: Szczególnie groźnie może być na Opolszczyźnie, w Śląskiem i zachodniej Małopolsce. Lokalnie może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Górnik kolekcjonuje zwycięstwa na początku sezonu Ekstraklasy.
2: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
5: A Zabrzanie wczoraj pokonali Wisłę Kraków 2-1 i choć w europejskich pucharach nie idzie im zbyt dobrze, to ekstraklasowych punktów rywalom nie oddają.
6: Trzecie nasze zwycięstwo z rzędu, no i to też nie wiem, że ile razy Górnik na początku sezonu miał z 3 kolejek 9 punktów. Jesteśmy na razie zadowoleni i chłopacy pokazali, że chcemy grać wymagającą piłkę.
5: Tak mówił trener Michał Gaszparik. Dużo gorzej radzi sobie w lidze Raków Częstochowa, w tym przypadku 3 mecze, 3 porażki, wczoraj z Krakowią 1-2. W innym meczu Motor Lublin pokonał 1-0 GKS Katowice, a we Francji super puchar dla drużyny Lens, w której grają Michał Skóraś i Mike Nawrocki. Zespół Polaków wygrał 1-0 z Paris Saint-Germain. Iga Świątek bez problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Cincinnati. Pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3-6-0. Dziś nasza tenisistka ponownie na korcie. Tym razem zmierzy się z Grażynką Marią Sakari. Mecz zaplanowany na 17. Później kolejne emocje. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, Magdalena Fręch z Jeleną Rybakiną. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 4. miejsce w rajdzie Barum w Czechach. Można żałować, bo z podium spadli na ostatnim odcinku specjalnym. Przesądziło o tym niespełna 1,5 sekundy. Wygrał lokalny kierowca Adam Breżik, za nim Finn Temu Suninen i Włoch Andrea Mabellini.
7: Doceniam tą formę, którą budujemy od 2 tygodni, podium na rajdzie Polski. Teraz uważam, że nie gorszy występ na rajdzie Barum i mam nadzieję, że wykorzystamy to dobre samopoczucie już za 2 tygodnie podczas rajdu Walii.
5: Podsumował Marczyk. 5. miejsce w Czechach zajęli Jakub Matulka i Damian Syty.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Czy poszkodowani pielgrzymi wrócą szybko do kraju?
3: Polska delegacja na Węgrzech ustala plan transportu.
2: Siedliska na Podkarpaciu pogrążone w żałobie.
3: 5 mieszkańców wsi zginęło w tragicznym wypadku.
2: A na koniec w faktach gigantyczna inwestycja na Bałtyku.
3: 40 km od Łeby rośnie największa polska morska farma wiatrowa.
2: 107 turbin wyższych od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
3: Do 14 zakończyć powinna się wizyta Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej z Polski w węgierskim Miskolcu, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Właśnie w tej lecznicy jest część Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru.
3: Zespół Humanitarno-Medyczny, podzielony na dwie grupy, ma dziś w planie wizyty we wszystkich 4 lecznicach, do których trafili nasi rodacy.
2: W tej chwili medycy oraz przedstawiciele polskiego rządu odwiedzają szpitale w węgierskim Egerze.
3: W węgierskiej placówce jest wciąż 45 rannych obywateli Polski, stan 10 osób jest bardzo ciężki.
2: 5 z 12 ofiar śmiertelnych w wypadku na Węgrzech to mieszkańcy wsi Siedliska w podkarpackiej gminie Lubenia.
3: Jest tam wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Ile osób z tej gminy pojechało na pielgrzymkę?
4: To 17 osób ze wsi Siedliska i jedna z Lubeni. Wszystkie rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Usłyszałem od Małgorzaty Niedziałek, szefowej pomocy społecznej w Lubeni.
5: Nawiązaliśmy kontakt wczoraj ze wszystkimi rodzinami osób, które uczestniczyły w pielgrzymce z terenu naszej gminy. Wszędzie została zaproponowana pomoc psychologiczna. Parę osób takiej pomocy wymaga, jakby zadeklarowało chęć i takiej pomocy na chwilę obecną będziemy udzielać jako pomocy priorytetowej.
4: Ale na tym nie koniec. Rodziny dostaną dalsze wsparcie, zapewnia wójt Lubeni Adam Skoczylas.
6: Później oczywiście w miarę możliwości, jaka będzie pomoc potrzebna. Wszelką pomoc, którą będziemy mogli udzielić, udzielimy.
4: Przypomnę, z 12 ofiar 5 pochodzi ze wsi Siedliska. 3 z nich oficjalnie zidentyfikowano. Lubenia, Dominik Smaga.
7: Fakty z każdego miejsca na świecie.
3: W nich kolejna odsłona kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
2: Dlaczego hiszpańskie służby siłowo nie deportują do Maroka migrantów okupujących plaże i ulice Ceuty?
3: O tym specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Większość migrantów, która pod koniec lipca przedostała się do Ceuty z Maroka, dobrowolnie wróciła z powrotem przez granicę. Według danych hiszpańskich władz w Ceucie może przebywać jeszcze kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Służby nie mogą siłowo deportować tych osób, a to wynika z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, które nakazują indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy. Zgodnie z prawem hiszpańskim i międzynarodowym, masowe wywózki bez identyfikacji migrantów są nielegalne. Służby mają tu obowiązek zidentyfikować każdą osobę, co nie zawsze jest łatwe, sprawdzić stan zdrowia, udzielić niezbędnej pomocy medycznej, a także umożliwić złożenie wniosku o azyl, jeśli dana osoba ucieka przed prześladowaniami. Ponadto służby muszą ustalić wiek, bo osoby nieletnie podlegają szczególnej ochronie prawnej. Nie mogą być wydalone bez odpowiednich gwarancji. Problemem są też napięte relacje Hiszpanii z Marokiem.
3: Fakty RMF FM dziś na morskim placu budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, Baltica 2.
2: 40 km na północ od Łeby, na obszarze 190 km kwadratowych, czyli 11 razy większy niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie 107 turbin wyższych niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
9: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
10: Jest pozycjonowany na 4 nogach i jest on w pełni stabilny.
9: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie środowiskowego dobrostanu. Tak?
10: Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku i nie będzie wpływał na szczególności na ssaki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
2: To Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym z bliska pracą na Bałtyku przygląda się Tomasz Staniszewski.
3: Jego relacje dziś w faktach RMF FM.
2: A na rmf24.pl możecie już teraz zobaczyć ten gigantyczny statek na 4 nogach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach 10:00. Zaczynamy.
2: Wieczorem samolot z pierwszą grupą rannych pielgrzymów ma przylecieć z Węgier do Polski.
3: Najnowsze ustalenia ma dziennikarz RMF FM.
2: Polska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie tragicznego wypadku.
3: Śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach w Małopolsce.
2: Policja zatrzymała 7 osób.
3: Prezydent podpisał postanowienie o odwołaniu Macieja Berka z rządu.
2: Koalicja Obywatelska chce zgłosić go jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Dzisiaj wieczorem w Polsce ma wylądować rządowy samolot z pierwszą grupą rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. Na miejscu w 2 grupach pracuje zespół pomocy humanitarno-medycznej z Polski.
3: Michał razem z nami ponownie w faktach. Michale, jak ma wyglądać transport poszkodowanych do kraju?
4: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Te informacje przed chwilą potwierdziła mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która teraz jest w szpitalu w węgierskim Egerze i zapewnia, że samolot jest przygotowany, żeby dzisiaj wróciła możliwie jak największa grupa.
5: Ci pacjenci, którym stan zdrowia pozwoli i lekarze wydadzą zgodę na transport do Polski, zostaną tym samolotem przetransportowani. Planujemy tak do południa taką pierwsze rozeznanie wszystkich pacjentów i taką listę ustalić i mieć i wiedzieć, tak żeby podjąć decyzję.
4: Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu, a decyzje dotyczące pierwszego powrotu rannych do Polski powinniśmy poznać w ciągu kilku godzin.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autokaru.
3: W Polsce prokuratorzy i policjanci prowadzą już pierwsze czynności procesowe.
6: Planowany jest udział w czynnościach na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora.
2: Jednak jak wyjaśnia prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, będzie to możliwe po uzyskaniu zgody od węgierskich władz. Wadowicka policja zatrzymała 7 weselników, którzy brali udział w pobiciu 38-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.
3: A o tym, jak doszło do tej bójki, opowie reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z wadowickich hoteli, w którym organizowane było wesele. W pewnym momencie pojawił się na nim niezaproszony gość, który mieszkał w tym samym obiekcie. Według świadków zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników zabawy i wnosił własny alkohol. Został wyproszony z sali, ale wrócił i wtedy doszło między nim a innymi uczestnikami wesela do szarpaniny i w efekcie do bójki. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna nadal jednak zachowywał się agresywnie i był bardzo pobudzony. Policjanci musieli go obezwładnić i podczas interwencji 38-latek stracił przytomność. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji. Wezwano ratowników medycznych, jednak mimo wysiłków mężczyzna zmarł w wadowickim szpitalu.
2: Uczestnicy wesela zostali zatrzymani w związku z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, ale czy usłyszą zarzuty, zależy od wyników sekcji zwłok, która ma wyjaśnić, co było przyczyną śmierci nieproszonego gościa.
3: Maciej Berek nie jest już członkiem rządu.
2: Do kancelarii premiera wpłynęło dziś podpisane przez prezydenta postanowienie o odwołaniu go z funkcji ministra. Jak ustalił nasz dziennikarz, postanowienie ma być opublikowane jeszcze dziś.
3: Pełniący dotąd funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu ma być zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Na Bałtyku, 40 kilometrów na północ od Łeby, powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych Baltica 2.
3: I o niej mówimy dzisiaj w faktach RMF FM.
8: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów nowej energetyki w Polsce. Tylko ta farma to 1,5 gigawata mocy. Tak jak dzisiaj obserwujemy prace na morzu, trwają już prace również na lądzie, w tym budowa wyprowadzenia mocy oraz budowa portu serwisowego, który powstaje w Ustce. W przyszłym roku pierwszy prąd trafi na ląd, jednocześnie trwają też prace po naszej stronie, żeby przygotowywać kolejne tego typu inwestycje, które dostarczą dość stabilnie, jak na rozwiązania zależne od pogody, dość stabilne dostawy prądu dla odbiorców w Polsce.
3: Jak słychać, na Bałtyku wiatru nie brakuje.
2: Mówił Konrad Mróz, dyrektor Biura Komunikacji PGE Polska Grupa Energetyczna.
3: Co dzieje się na tym morskim placu budowy największej z polskich morskich farm wiatrowych?
2: No, słuchajcie faktów, a film i zdjęcia stamtąd już teraz na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Wojtoń i Tomasz Waryński.
2: Polscy śledczy jadą na Węgry.
3: Prokurator i sześciu policjantów pomogą wyjaśnić przyczyny tragedii.
2: Atak nożownika w Częstochowie.
3: Sprawca i ofiara napaści to Ukraińcy.
2: Reporterka RMF FM ustaliła, w jakim stanie jest poszkodowana kobieta.
3: W Szczecinie uszkodzony gazociąg.
2: Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
3: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
2: W nich o polskiej wersji musicalu Kraina Lodu.
3: Prokurator i sześciu policjantów wyjechali na Węgry, aby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, pielgrzymów z Podkarpacia.
2: Spośród 12 ofiar śmiertelnych aż 5 pochodzi ze wsi Siedliska. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, ponownie witamy Cię w Faktach. Co tam mówi się o tej tragedii?
4: No, czuć przygnębienie wielu ludzi jest tym osobiście dotkniętych, bo stracili swoich znajomych, sąsiadów i nie trudno tu spotkać kogoś, kto stracił sąsiada, bo to mała miejscowość i mała społeczność.
5: To jest ogromna tragedia. To jest mała wioska i wszyscy się przeważnie znamy. No.
4: Znała pani tych ludzi?
5: Troje znałam.
6: No jest to tragedia, więc na pewno ludzie po prostu modlą się o jeszcze te osoby, które dalej są w szpitalach.
7: Mój sąsiad za drogą zginął, 64 lata. Sąsiad, bardzo miły, sympatyczny.
8: Znałam trzy.
4: Trzy osoby pani znała z tych, które zginęły?
8: Tak, tak. Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć. Smutno wszędzie i tyle.
4: Do tej pory oficjalnie potwierdzono tożsamość 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Siedliska, Dominik Smaga.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ataku nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie.
3: Sprawca, również obywatel Ukrainy, został zatrzymany.
2: Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. W jakim stanie jest kobieta?
9: 31-latka jest w szpitalu w stanie ciężkim, ale nie zagrażającym jej życiu. Dowiedziałam się w biurze prasowym częstochowskiej policji. Do zdarzenia doszło około 21 na ulicy Wolności w Częstochowie. 37-letni mężczyzna czterokrotnie ugodził nożem kobietę. Został zatrzymany. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany.
3: Uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie.
2: Nikt nie został poszkodowany, ale trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków. Na miejscu działa pogotowie gazowe. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 4 ciężarówek na warmińsko-mazurskim odcinku trasy S7.
3: Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Rączki między Olsztynkiem a Nidzicą.
2: Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
3: To był najbardziej pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich od początku wakacji.
2: W ciągu 3 dni odnotowali aż 55 interwencji, informuje nasz reporter Maciej Pałachicki.
10: Mimo że nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu. Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończeń i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a topr, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem. To pierwszy taki przypadek w Tatrach. Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego śmierć.
3: Wiadomo już, kto wystąpi w polskiej wersji musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Od tej informacji zaczynamy Fakty Kulturalne RMF FM.
2: A zaprasza Katarzyna Podraza.
11: Wyłonienie od twórców głównych ról tego musicalu nie było łatwe. Wyboru obsady dokonano spośród ponad 500 kandydatów w dwuetapowym castingu, mówi reżyser spektaklu Tadeusz Kabicz.
12: Mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju. Daje nam to nadzieję na to, że nasza łódzka wersja Krainy Lodu będzie stała na bardzo wysokim poziomie.
11: W postać Elzy wcielą się znakomite artystki musicalowe Natalia Piotrowska-Paciorek, Anastazja Simińska i Maria Teszkiewicz. Sprzedaż biletów online i w kasie teatru ruszy już jutro. Tygiel opowie o historii Wałbrzycha. Budowa muzeum jest już na ostatniej prostej. Poszukiwane są pamiątki, mówi Marta Wróbel ze starej kopalni w Wałbrzychu.
13: Płyty winylowe, jak najbardziej, gramofony, szczotki. Naprawdę myślę, że tutaj te przedmioty codziennego użytku to jest takim słowem, stwierdzeniem klucz.
11: Drodzy mieszkańcy, czas zajrzeć na strych i w stare szuflady. Właśnie z waszych historii ma powstać tygiel.
14: Radio, muzyka, fakty.
11: RMF FM.
14: Pięć minut po 11:00, tu byle do lata w RMF FM. Mamy poniedziałek.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Witaj, Ewo.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy zostanie uczczona pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Flagi będą opuszczone do połowy masztu. 20 Polaków poszkodowanych w tej katastrofie wróci dziś do kraju rządowym samolotem. Tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Możliwe także przerwy w dostawach prądu. I o tym też w faktach w południe. Na początek w faktach. Rzeszów. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim minutą ciszy czczona jest pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także między innymi w pobliskiej Boguchwale. Tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te 3 dni były czasem pewnego wyciszenia, zadumy. Stąd prośba do organizatorów imprez, żeby mieli na względzie powagę sytuacji i dramat na węgierskiej autostradzie M3, gdzie autokar wiozący podkarpackich pielgrzymów zjechał do rowu. 12 osób nie żyje, 10 jest w ciężkim stanie, 37 ma lżejsze obrażenia i niektórzy jeszcze dziś mogą być przetransportowani do Polski. Rzeszów, Dominik Smaga.
2: Właśnie 20 Polaków, którzy ucierpieli w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, wróci dziś do kraju rządowym samolotem, tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. W 4 węgierskich szpitalach działają obecnie polscy medycy, którzy oceniają stan rannych.
4: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
2: Samolot z pierwszą grupą rannych Polaków ma dotrzeć wieczorem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pismo w tej sprawie zostało wysłane dzisiaj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. Michał, razem z nami w faktach. Witamy Cię.
5: Dzień dobry.
2: Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
5: W pierwszej kolejności czas pracy kierowców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrolerzy przeanalizują dane z tachografów. Sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. To będzie duża kontrola. Usłyszałem tutaj w Warszawie, w centrali Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: A kiedy poznamy wnioski?
5: Najwcześniej za kilkanaście dni. Wiele zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Śledczy zbierają materiały m.in. właśnie w firmie przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. 23-latek przewoził samochodem 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Został dziś o poranku zatrzymany w Katowicach. Okazało się, że auto nie było dopuszczone do ruchu i było w złym stanie technicznym. Między innymi nie miało tylnej szyby. Kierowca został ukarany mandatem i dostał 20 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Mandatami w wysokości 100 zł ukarani zostali także wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali bez zapiętych pasów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym deszczem i burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. SMS-owy alert otrzymali odbiorcy w 3 województwach. To opolskie, śląskie i część województwa małopolskiego. Alerty obowiązują do północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, Ewa Kwaśny.
2: Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech do kraju rządowego.

0: Nowym samolotem mają wrócić 22 osoby. Ze szczegółami za moment specjalny wysłannik RMF FM. Rząd ogłosił nowe ceny paliw. Posłuchajcie, ile będzie nas kosztowało tankowanie od północy. W faktach także o tenisowym popołudniu z udziałem Polek w Cincinnati. Dwadzieścia dwie osoby poszkodowane w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś wieczorem do kraju rządowym samolotem. Jak ustalił nasz reporter, zostaną przetransportowani na lotnisko w Debreczynie, skąd odlecą do Rzeszowa. Przed szpitalem w Nieryczházie jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny. Witamy.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Pawle, z tej placówki zostanie wypisanych najwięcej osób.
1: Tak, w tym miejscu przebywa obecnie 20 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jedna została już wypisana i zabrana przez rodzinę, a 18 dziś opuści ten właśnie szpital.
2: Będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
3: Ci, którzy dzisiaj nie będą mogli polecieć, co z nimi dalej będzie?
2: Na pewno ich nie zostawimy. Ja też zostaję na miejscu tutaj, bo taka jest decyzja do wsparcia konsulatu i ambasady. Będziemy też z poziomu medycznego dalsze te kroki konsul koordynował przez najbliższe dni i będziemy takie transporty planowali.
1: Mówił mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom z ramienia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale. Z Nieryczházy Paweł Konieczny.
0: Jest nowe obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co dzisiaj. 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu ceny paliwa niżej dziś na stacjach w całym kraju. Duży ruch.
4: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
5: Czyli jest taka ulga w portfelu?
4: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejki długie.
6: Pewnie, że różnica jest bardzo duża. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
5: Czuć różnicę?
7: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
0: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: 3 mecze z udziałem polskich tenisistek na turnieju tenisowym w Cincinnati. Popołudnie zapowiada się ciekawie dla fanów tej dyscypliny. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek.
9: W trzeciej rundzie zagra z Marią Sakkari. To będzie już 10. mecz Polki z Greczynką. W 2021 roku Sakkari była takim tenisowym demonem Świątek. Nasza zawodniczka 3-krotnie z nią wtedy przegrała, ale to dawne dzieje. Po zakończeniu meczu Świątek z Sakkari na ten sam kort wyjdą Magdalena Fręch i Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka oczywiście faworytką. Będzie też mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Ona zagra z Dianą Schneider. Przypomnę, Chwalińska pokonała Rosjankę na początku czerwca w półfinale Rolanda Garrosa. To były jednak korty ziemne, teraz zmiana na wierzchni. No i zobaczymy, jak w tych nowych warunkach spisze się Polka.
0: W faktach RMF FM teraz wracamy na morski plec budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszanie sygnału GPS.
10: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
11: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
10: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
0: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na morskim placu budowy 40 km na północ od Łeby rozmawiał Tomasz Staniszewski. Film i zdjęcia z budowy tej farmy mamy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Cztery minuty po 13:00, no to co, może podgrzewamy jakiś obiad?

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: No i tragedia, która wstrząsnęła nami wszystkimi.
2: Witam ponownie. Co mogło być przyczyną tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech? Pracują nad tym również polscy śledczy. Szczegóły za moment. W faktach także wstrząsające relacje osób, które przeżyły katastrofę na Węgrzech.
3: Tutaj wjechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich.
2: W faktach o 14 także reporterka RMF FM i najnowsze informacje dotyczące śniętych ryb w kanale Gliwickim. Polski prokurator i policjanci pracują na Węgrzech przy ustalaniu przyczyn wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie na Podkarpaciu, do której zmierza wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, czym zajmują się polskie służby?
4: W tej grupie dochodzeniowej jest prokurator, są technicy.

0: Policyjni z Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie mają oni zebrać ślady i zabezpieczyć wszelkie dowody na potrzeby polskiego postępowania. Węgierska policja zakłada, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. Mężczyzna został zatrzymany. Więcej szczegółów ze śledztwa można się spodziewać za niecałe pół godziny. Wtedy ma się zacząć konferencja prasowa w prokuraturze w Krośnie. Z trasy do Krosna Dominik Smaga.
1: Wszystko trwało 30 sekund. Relacjonują w RMF FM Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło. Część poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach. Stan dwóch pasażerów jest ciężki.
2: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci. To można potraktować w kategoriach cudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach przeżyły, bo naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund. Tutaj jechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków. I zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech. Tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że wiosiące wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
1: Usłyszał nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny w szpitalu w Niericzhazie. Od pań Katarzyny i Marzeny, które dziś opuszczą placówkę i wieczorem wrócą rządowym samolotem do Polski. Przed węgierski sąd jeszcze dziś zostanie doprowadzony kierowca polskiego autokaru. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Służby przypuszczają, że zasnął za kierownicą.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Przybywa śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili ich już prawie pół tony. Rośnie także liczebność złotej algi. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
4: Dzień dobry.
1: Witaj. Aniu, czy to pewne, że powodem śnięcia ryb jest właśnie toksyczne działanie złotej algi?
4: Można przypuszczać, że tak, choć ostateczną odpowiedź na to pytanie dadzą wyniki badań odłowionych śniętych ryb. Są one wyciągane z sekcji kanału Gliwickiego, w której znajduje się port. Pierwsze śnięte ryby, około 34 kg, zostały wyciągnięte z wody w sobotę. Wczoraj było to już około 280 kg, a dziś przed południem około 160 kg. Wiadomo też, że złotej algi jest coraz więcej. Na początku ubiegłego tygodnia liczebność glonu osiągnęła poziom ponad 270 milionów komórek na litr. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z piątku wskazują na dalszy wzrost do blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice. Wprowadzono tam trzeci najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
1: Tatry w miniony weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty. Od dzisiaj jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
5: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma piękniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Dla kogoego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego zaczynającego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
1: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A czy upały jeszcze wrócą? Lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze doniesienia synoptyków mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Cztery po 14, byle do lata w RMF FM. Paweł Gawor, cześć, witajcie.

Reklamy FON. Dla ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
2: I na początek nowe informacje prokuratury w Krośnie w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dochodzenie w sprawie tej tragedii prowadzą też służby na Węgrzech. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych, to ponad 20 osób. Minister Maciej Berek, już oficjalnie odwołany z rządu, jest on kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy, pochodzący z Podkarpacia, mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. W niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
3: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce.

0: Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
1: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech. Ponad 20 osób zostanie przetransportowanych rządowym samolotem. Maszyna skieruje się do Warszawy, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej na miejscu na Podkarpaciu. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa.
1: Kolejne loty będą przeprowadzane w zależności od decyzji medyków. Jeśli uznają, że podróż nie zaszkodzi pacjentom, zostaną przetransportowani do Polski.
3: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Minister Maciej Berek już oficjalnie odwołany. Zgodnie z informacjami dziennikarzy RMF FM, Monitor Polski opublikował właśnie postanowienie prezydenta w sprawie odwołania z rządu Macieja Berka, pełniącego funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Były członek rządu jest kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Setki migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, demonstrowały, apelując o azyl i nieodsyłanie do Maroka. Według szacunków hiszpańskich władz w autonomicznym mieście może przebywać jeszcze około 5000 uchodźców. W faktach RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty, jak wyglądała ta demonstracja?
4: Setki migrantów, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, demonstrowało na Playa de Trampolin, plaży, która od blisko 2 tygodni jest miejscem zamieszkania dużych grup. Demonstranci trzymali hiszpańskie flagi i transparenty z napisami "Nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi" oraz wznosili okrzyki "Jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy rozwiązania". Wśród migrantów są m.in. obywatele Sudanu, Nigerii czy Senegalu. Tak duży kryzys migracyjny spowodował przeciążenie systemu w Hiszpanii, w związku z tym część osób, które zostały w Ceucie, przebywa na plaży lub ukrywa się na peryferyjnych ulicach miasta i pobliskich wzgórzach.
1: Nasza złota medalistka pływackich mistrzostw Europy w Paryżu wróciła do kraju. Katarzyna Wasik w finale wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym zachwyciła kibiców. Przy okazji pobiła rekord Polski.
5: To, że wszyscy w Polsce mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, było dla mnie wielkim wyróżnieniem i emocje same przyszły, nie musiałam ich szukać, bo to był piękny dla nas moment.
6: Zdradzisz, co przed tobą teraz? Najbliższe dni, tygodnie?
5: No, myślę, że w Pałacu Prezydenckim jeszcze nie byłam. Jeszcze nie dostałam.
6: Panie prezydencie, apelujemy.
5: Jeszcze nie dostałam zaproszenia, ale mam już złoto, to chyba pasuje.
1: Oczywiście gratulujemy po raz kolejny. Z Katarzyną Wasik rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali już także nasi lekkoatleci, również świeżo po Mistrzostwach Europy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
2: I niestety na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Artysta miał 72 lata. Polski prokurator przeprowadzi oględziny wraku autokaru, który rozbił się na Węgrzech, informuje prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób. Pod lupą faktów RMF FM także największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dziś na farmie Baltica 2. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w wieku 72 lat. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
3: Kłaniam się.
2: Michale, przypomnijmy najważniejsze role Jana Frycza.
3: Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze podczas studiów aktorskich w 1976 roku. Zagrał Tomasza na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Później stworzył wiele zapadających w pamięć kreacji. Jedną z najwybitniejszych głośnych ról postaci był Andrzej Winkler w Pręgach. Widzowie pamiętają go także z Długu, Króla czy Wielkiego Szu. W 2004 roku pojawił się również w ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu. W 2018 roku wcielił się w kultową postać Daria w serialu Ślepnąc od świateł. To właśnie tam padła jedna z najbardziej zapamiętanych kwestii jego bohatera.

0: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
1: Jak poinformowano, artysta zmarł w sobotę, 15 sierpnia, w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Polski prokurator zbada wrak autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. Wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W Krośnie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy ponownie. Dominiku, co jeszcze planują śledczy?
3: Zaczną od własnych oględzin, na które zgodziła się strona węgierska. Wrak zbadają policyjni technicy i biegli sądowi od ruchu drogowego.
4: Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
3: Informowała prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk. Formalnie toczą się dwa śledztwa, polskie i węgierskie, ale przez unijny zakaz podwójnego karania na pewnym etapie będzie musiała zapaść decyzja o przejęciu śledztwa przez jedną ze stron. W Polsce kara teoretycznie może być łagodniejsza. Polski kodeks za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym przewiduje od pół roku do 6 lat więzienia, węgierski od 2 do 8 lat. Prokuratura czeka też na materiały od policji, która w Polsce zabezpieczyła dokumenty przewoźnika i biura organizującego pielgrzymkę. Krosno, Dominik Smaga.
2: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzyżowa w województwie dolnośląskim po awarii samochodu osobowego zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Wypadek na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi.
5: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce dziś pod lupą faktów RMF FM. Od rana jesteśmy na farmie Baltica 2. Wiosną, 40 km na północ od Łeby, zacznie się stawianie największych i najnowocześniejszych morskich turbin w Europie. W połowie roku popłynie z tej farmy na Bałtyku pierwszy prąd. O przyszłości morskiej energetyki wiatrowej Tomasz Staniszewski, nasz dziennikarz, rozmawiał z Konradem Brozem z PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas rejsu na morską farmę wiatrową.
6: Koncesja tutaj na utrzymanie tej farmy to jest 30 lat.
7: Dzisiaj trudno mówić, co będzie za 30 lat. Myślę, że obserwujemy tak potężne zmiany w technologiach, że dzisiaj trudno przewidzieć, jakie kroki będzie można podjąć za 30 lat, w jakim stanie będzie ta infrastruktura, czy będzie tutaj możliwość na przykład jakiejś rekonfiguracji, montażu na przykład mocniejszych, bardziej efektywniejszych instalacji, czy może zastąpienie ich całkowicie kompletnie nowymi instalacjami.
2: Co dzieje się na tym morskim placu budowy? Zobaczcie na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
2: Witam ponownie. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Tak Jan Englert wspomina zmarłego, wybitnego aktora Jana Frycza. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski, potwierdza wiceminister zdrowia, która jest w Miszkolcu. W faktach także ostrzeżenia o utrudnieniach dla podróżujących E4 w Opolskiem. Będzie też powitanie polskich lekkoatletów w Warszawie po Mistrzostwach Europy w Wielkiej Brytanii. Był wielkim i inspirującym aktorem. Tak zmarłego Jana Frycza wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Z Janem Englertem rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń.
3: Kłaniam się.
2: Michale, jak jeszcze wspomina wybitnego aktora?
3: Jan Frycz nigdy nie zabiegał o niczyje względy. On po prostu robił swoje. Był kompletnym artystą w każdym calu, mówił mi Jan Englert.
4: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny, ponieważ był, krótko mówiąc, artystą, a nie tym, który się uważa za artystę. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Dlatego boleść po nim, po jego odejściu, sądzę, będzie przekraczała zwykłe, rutynowe normy.
3: Jan Frycz miał 72 lata. Jak poinformował Teatr Narodowy w Warszawie, aktor zmarł w sobotę w swoim rodzinnym domu.
2: Wspomnienie o wybitnym aktorze Janie Fryczu znajdziecie na rmf24.pl. 22 osoby poszkodowane we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski. Poinformowała o tym w Miszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W sprawie dwojga kolejnych pacjentów węgierscy lekarze nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą mogli wsiąść na pokład maszyny. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
5: Zgadza się,
2: Pawle,
5: kłaniam się.
2: Co jeszcze wiadomo o tym locie?
5: A wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdziła, że pacjenci wylecą z lotniska w Debreczynie. To miejsce jest oddalone od Miszkolca o około 100 km. Tam zostaną przetransportowani ranni, którzy byli hospitalizowani właśnie w Debreczynie, a także w Egerze i Niericzhazie. Jak podkreślał podczas konferencji prasowej Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, polscy medycy

0: zbadali stan wszystkich rannych w niedzielnym wypadku.
1: Udało nam się dotrzeć do wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu, porozmawiać z każdym z nich, również z rodzinami tych pacjentów, aby też trochę ich uspokoić i otoczyć opieką w tym niebywale trudnym dla nich okresie. Pacjenci w najcięższym stanie znajdują się w szpitalu tutaj. To 8 pacjentów, których nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zaproponować im powrotu razem z nami do kraju. Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni.
0: Wciąż nie wiadomo, kiedy do kraju zostaną przetransportowane ciała 12 osób, które zginęły w wypadku. Zależy to od czynności, jakie będą chcieli przeprowadzić miejscowi śledczy. W dodatku od czwartku Węgrzy obchodzić będą długi weekend, co może jeszcze przedłużyć tę sprawę. Z Miszkolca, Paweł Konieczny.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z ciężarówką na autostradzie A4 w pobliżu Rzędziwojowic w Opolskiem. To odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Czerwone flagi zostały wywieszone na 37 bałtyckich kąpieliskach. Zakaz kąpieli z powodu wysokich fal ogłoszono m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do polecenia ratowników.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Polscy lekkoatleci wylądowali w Warszawie po mistrzostwach Europy w brytyjskim Birmingham. Dorobek naszych sportowców to 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. 2 krążki przywiozła najlepsza polska sprinterka, Ewa Swoboda.
4: Troszeczkę jestem zmęczona, ale jestem bardzo dumna z siebie. Za chwileczkę już wsiadam w samochód i jadę do domu, więc na pewno humor będzie jeszcze lepszy.
5: Teraz odpoczynek, taki reset?
4: To nie ma czasu. Reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
5: Memoriał Kamili Skolimowskiej?
4: Oczywiście. 23 i 26 start w Szczecinie. Także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej. No, a dopiero potem będzie urlop.
2: Z Ewą Swobodą na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Klasyfikacja medalowa do sprawdzenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w Akwaśnym, witam Ewo.
2: Witam ponownie i zapraszam.
1: Na zegarach 18.
2: Świat kultury żegna Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych aktorów. Miał 72 lata. Podkarpacie przygotowuje się na przyjęcie rannych z wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem wieczorem mają wrócić 22 osoby. Po serii podpaleń w Chorwacji w rejonie Zadaru w rękach tamtejszej policji 4 osoby, wśród nich 33-letnia Polka. O uwagę proszę również zmotoryzowanych w Łodzi. Był jednym z najważniejszych aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. Wcześniej przez wiele lat był podporą Starego Teatru w Krakowie. W ciągu ostatnich 50 lat wystąpił w ponad 100 filmach i serialach telewizyjnych. Polska żegna Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat. Na antenie radia RMF24 swoimi wspomnieniami o Janie Fryczu podzielił się Cezary Pazura.
3: Ja czekałem na spotkanie z nim w Cach 3, pamiętam. No myśmy bardzo dużo czasu spędzali razem. Zgodził się też powiedzieć parę słów na moim kanale. Pamiętam, że kiedy moja żona przyniosła sernik na plan, żeby aktorów poczęstować, on tak strasznie ją chwalił, tak mu smakował ten sernik. On był taki ludzki, taki normalny, życzliwy, a nasza znajomość zaczęła się od tego, że on, wielki aktor, przyszedł do mnie na festiwalu w Gdyni, kiedy siedziałem przy stoliku, dosiadł się i mówi tak: nie lubię cię. Ja mówię: dlaczego? Panie Janie, jeszcze wtedy byliśmy per pan, a on mówi: bo tobie wszystko łatwo przychodzi. Ja mówię: to nie jest tak, jak pan myśli. Zaczęliśmy rozmawiać, spędziliśmy przy stoliku 3 godziny i wtedy się dopiero poznaliśmy.
2: Wspominał Cezary Pazura. Choć w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, Jan Frycz pozostawał aktywny zawodowo. W ubiegłym tygodniu rozpoczął próby do Orystei w Teatrze Narodowym. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby.
4: Będę się kontaktować z samorządowcami, przekazując informacje o osobach, o ich mieszkańcach, którzy będą trafiać do domu. Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
2: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie. W wypadku zginęło 12 osób. Chorwacka policja zatrzymała 4 osoby, 3 obywateli Chorwacji i 1 obywatelkę Polski, podejrzane o wywołanie pożarów w rejonie Zadaru. Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w 10 lokalizacjach. Pożary zostały ugaszone przez straż pożarną. Przeprowadzono przeszukania domów i samochodów podejrzanych. U 2 mężczyzn narodowości serbskiej znaleziono karabin, pistolet i amunicję.
5: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Rusza budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od dziś zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
6: To nowa asfaltowa droga, która omija budowę.

0: Podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
1: 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe przywieźli z Mistrzostw Europy w Birmingham nasi lekkoatleci. Najbliżej złota wśród biało-czerwonych była Pia Skrzyszowska, która bieg na 100 metrów przez płotki ukończyła o zaledwie 0,001 sekundy za zwyciężczynią. To jej 3. indywidualny medal Mistrzostw Europy. Złoty już zdobyła 4 lata temu w Berlinie, ale jak mówi, docenia każdy z tych sukcesów.
2: Tak, że na ten podium to ja się utrzymuję od tych 3 ostatnich edycji. Zdobyłam już w tym roku 3 medale imprez międzynarodowych, więc to mi chyba najbogatszy rok w życiu. Każde mistrzostwo były inne, jednak no, Monachium i pierwszy mój medal międzynarodowy zwycięstwo, to jakby nic tego nigdy w życiu nie zastąpi.
1: Pia Skrzyszowska została także wybrana głosami innych zawodników do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Ma reprezentować interes sportowców. I to tyle faktów w tym momencie. O 19 z najnowszymi informacjami w studiu pojawi się Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów, przy mikrofonie Marlena Chudzio, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Opolszczyzna walczy ze skutkami ulewnych deszczów i burz, które przeszły nad regionem. Do Polski samolotem wrócić mają dziś lżej poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech. W faktach też liczenie szabel, czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Groźne burze nad Opolszczyzną. Przez województwo przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. O tym, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy, opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej, kapitan Łukasz Nowak.
3: Największą pracę strażacy musieli zrealizować w miejscowości Głuchołazy. Tam największy nawalny deszcz jakby spowodował lokalne podtopienia. Dużo wody na ulicach, studzienki kanalizacyjne nie potrafiły przyjąć tej całej wody opadowej. Łącznie 47 interwencji na terenie całego województwa opolskiego dotyczyło zalanych terenów i obiektów oraz pompowania wody napływowej.
2: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Specjalny samolot rządowy z poszkodowanymi z wypadku polskiego autokaru na Węgrzech powinien lada chwila wystartować z Debreczyna do Polski. Maszyna najpierw wyląduje w Rzeszowie. Pasażerami autobusu byli mieszkańcy Podkarpacia. Na pokładzie jest ponad 20 osób. Spora grupa rannych jeszcze pozostanie w węgierskich szpitalach.
4: 18 pacjentów zostaje w szpitalach tutaj na Węgrzech. We wszystkich szpitalach będą wciąż pacjenci. 5 pacjentów zostało już wypisanych. Są zaopiekowani przez rodziny, więc nie udają się zorganizowanym transportem samolotem specjalnym. W sprawie 2 osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
2: Mówiła dziś w Miszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został dziś oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To jednak nie wystarczy, by być pewnym wyboru byłego już ministra.
5: Skuteczne zgłoszenie kandydata nie da gwarancji sukcesu, bo część posłów koalicji rządzącej jasno mówi, że przejście do Trybunału prosto z rządu jest dla nich nie do przyjęcia.
6: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy.
5: Mówi Tomasz Trela i niemal tak samo ocenia sytuację przynajmniej kilku innych posłów, zarówno Lewicy, ale też Polski 2050 i PSL. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, którzy protestowali przed sądami przeciwko właśnie powoływaniu do Trybunału czynnych polityków, mówią. Do wyboru sędziego trzeba poparcia ponad połowy posłów. W głosowaniu właśnie tych kilku może zabraknąć.
7: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Iga Świątek remisuje w setach z Marią Sakkari w spotkaniu trzeciej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Śledzi je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór. Co dzieje się w decydującej trzeciej partii?
8: Bardzo dobry wieczór.

0: 4 do 1 Iga Świątek prowadzi, zatem rozkręciła się już chyba na dobre. I tym razem Iga przełamała rywalkę od razu, w pierwszym gemie. Greczynka niespodziewanie wygrała pierwszego seta, 6 do 4. Trzeba powiedzieć, że długo dotrzymywała Polce kroku, ale w kolejnej partii Iga uwolniła najwyraźniej pokłady sportowej złości. Sakari zaczęła się gubić. Świątek rozbiła rywalkę 6 do 1 i teraz w decydującej partii na razie zmierza po zwycięstwo i awans do czwartej rundy turnieju. Oby tak do końca, a na rozpoczęcie swoich spotkań w Cincinnati czekają pozostałe Polki. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, Magdalena Fręch z drugą w światowym rankingu, reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną.
1: Będziemy śledzić przebieg tych spotkań, a za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jak jest pogodny, Mateusz, no to aura też musi być pogodna.
4: Bardzo dziękuję, ale niestety...

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Marlena Chudzia.
2: Część poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w Polsce. Wylądował specjalny samolot. Długa podróż Kołobrzeg - Kraków. Pociąg malczewski ma już 5 godzin opóźnienia. Z bliska przyglądamy się kryzysowi migracyjnemu w Ceucie. Iga Świątek wygrała mecz w 1/16 turnieju w Cincinnati. O tym w faktach sportowych. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował właśnie samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Na pokładzie maszyny miały być 22 osoby, ale jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 osób, głównie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób. 5 godzin opóźnienia ma pociąg malczewski relacji Kołobrzeg-Kraków. Skład stanął w polu w pobliżu stacji Turowo-Pomorskie, chwilę po wyjeździe ze Szczecinka. Jak informuje PKP PLK, przyczyną jest awaria lokomotywy. W tej sprawie dzwonicie do nas na gorącą linię RMF FM.
3: 700 osób, no my jedziemy tym pociągiem IC8304 na malczewski, no to już mamy prawie 4 godziny opóźnienia. War się, jedzenie się kończy, woda jest poddawana przez różne konduktorską. Konduktorzy robią co mogą.
2: Mówił nam pan Łukasz. Na razie nie wiadomo, kiedy pociąg będzie mógł ruszyć w dalszą trasę. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 w Ślesinie w województwie kujawsko-pomorskim. Zderzyły się tam dwa busy. Ucierpiał także pieszy. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ciężarówka przewróciła się na trasie S3 w pobliżu Zielonej Góry. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Nowej Soli. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. W faktach RMF FM nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie?
4: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
5: To są fakty ze szkoły.
2: Ostatnie 2 tygodnie przygotowań do nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
6: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
7: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
6: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Iga Świątek wygrała z Marią Sakkari i awansowała do 4. rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka co prawda przegrała 1 seta z Greczynką 4-6, ale potem nie dała rywalce szans, zwyciężając dwukrotnie 6-1. Maszyna z Raszyna. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie francuska Diane Paris. W Cincinnati trwa teraz spotkanie Magdaleny French z numerem 2 na świecie, Jeleną Rybakiną. Polka przegrywa 4-5, ale teraz będzie serwować. Opóźnia się mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider. Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej. Deklaruje w RMF FM świeżo upieczona srebrna medalistka, lekko

0: Atletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka. Po zdobyciu srebra w biegu na 400 metrów Polka musiała odpuścić występ w sztafecie ze względu na kontuzję uda.
1: Ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować. No myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
0: W Chorzowie i w Katowicach, bo niektóre konkurencje wzorem ubiegłego roku odbędą się na tamtejszym rynku. Memoriał Kamili Skolimowskiej w najbliższy weekend. Kontuzja wykluczyła z kolejnych startów duńskiego kolarza Jonasa Wieningo. Dwukrotny zwycięzca Tour de France w tegorocznej edycji zaliczył na trasie upadek i złamał obojczyk. Touru nie dokończył, a teraz potwierdził, że w związku z tym musiał zakończyć sezon. Nie zobaczymy go więc m.in. we Vuelta Espania i Mistrzostwach Świata w Montrealu.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Wielkie premiery, kultowe zjawiska popkultury.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Część osób, które po wypadku na Węgrzech przetransportowano samolotem do Polski, trafiła do krajowych szpitali. Za chwilę najnowsze informacje w sprawie poszkodowanych. Ponad 800 interwencji musieli podjąć strażacy w związku z burzami i nawałnicami przechodzącymi przez Polskę. Deszcz pokrzyżował też plany tenisistek w Cincinnati, ale o tym już w faktach sportowych. Pięć osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w polskich szpitalach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, rządowy samolot, na pokładzie którego było 21 poszkodowanych, wylądował na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Pozostałe 16 osób nie wymagało hospitalizacji, podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Wszystkie 21 osób opuściły ten samolot, 5 karetkami do szpitali. Wszystkie pozostałe osoby, tutaj już rodziny najbliżsi czekali. My mieliśmy też do dyspozycji środki transportu, gdyby była taka potrzeba, ażeby kogoś z rodziny gdzieś podwieźć, ale nie było takiej potrzeby, ale też byliśmy przygotowani do tego.
2: Czyli to wynikało z tego, że stan tych osób nie był na tyle poważny, żeby trzeba je było aż do Warszawy, tak?
1: Nie, stan nie jest na tyle poważny. Te osoby są i będą hospitalizowane w tych dwóch szpitalach.
0: Na konferencji wojewody podkarpackiej w Jasionce był reporter RMF FM Dominik Smaga. Prawie 830 razy interweniowali już strażacy w całej Polsce w związku z burzami i ulewami. Najnowsze informacje zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Michale. Gdzie sytuacja jest najgorsza?
3: Na Dolnym Śląsku. Tylko tam strażacy wyjeżdżali do ponad 270 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Sporo pracy strażacy mają także na Górnym Śląsku. Silne burze przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. W Raciborzu spadł grad o średnicy około 2 cm.
4: W większości interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Odnotowano 3 uszkodzone dachy.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Silny wiatr pozrywał także linie energetyczne. Bez prądu jest kilka tysięcy mieszkańców, m.in. w powiecie miechowskim w Małopolsce oraz w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie.
5: Poznaj fakty.
0: Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy są wykorzystywane przez Ukraińców do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym media na Wyspach. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów. W konflikcie używane są także produkowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow. Jednak nowa faza wojny z masowym użyciem dronów wywiera bardziej decydujący wpływ na przebieg konfliktu. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. Wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest w fazie pełnej realizacji.
0: Nie wystarczą amerykańskie bazy i broń kupowana zza oceanu. Własna armia, w tym z poboru, oraz własne technologie wojskowe. To zdaniem byłego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza podstawa budowy bezpieczeństwa narodowego.
7: Z mojej strony bardzo poważna krytyka klasy politycznej, bo mamy demokrację. Co to znaczy demokracja? To znaczy ludzie nie chcą iść do wojska. Ludzie wolą kupować broń, która może być bezużyteczna. Jak my kupujemy broń od Stanów Zjednoczonych, to jest taka forma okupu za obronę. Chcemy, żeby tu wojska stacjonowały. My zapłacimy, ale sami nie.
0: Jacek Czaputowicz to jeden z gości najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa, naszego dziennikarza Michała Zielińskiego. Tym razem o zbrojeniach. Nowy odcinek jest już dostępny na RMF On i YouTubie RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Mecz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati został przerwany przez opady deszczu. Przystanie 5-4 dla rywalki, ale tenisistki wróciły już na kort i zaraz powinny wznowić grę. Na rozpoczęcie spotkania wciąż czekają Maja Chwalińska i Diana Schneider, a wcześniej do czwartej rundy awansowała Iga Świątek, pokonując w trzech setach Marię Sakkari. Pia Skrzyszowska, nasza srebrna medalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy, została wybrana członkinią Komisji Zawodniczek Europejskiej Federacji. Wybrały ją zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich krajów.
10: Uważam, że jako zawodniczka będę może miała większy wpływ, będę miała też jakieś w pewien sposób może decyzje do podjęcia, czy większy wpływ na to, jak to powinno wyglądać. Będę łącznikiem pomiędzy zawodnikami a całym sztabem i to też jest ważne przed zbliżającymi się mistrzostwami.

0: Europy w Chorzowie za 2 lata.
1: W Birmingham Pia zdobyła srebrny medal w biegu na 110 metrów przez płotki, na 100 metrów przez płotki i tym samym skompletowała hat-trick w Mistrzostwach Europy, bo indywidualnie już miała złoto i brąz, a Wielkiej Brytanii dołożyła jeszcze brązowy medal w sztafecie. Usmansow wraca do ekstraklasy. 26-letni skrzydłowy po półrocznym pobycie w Brøndby Kopenhaga został nowym zawodnikiem Jagiellonii. Jeszcze na jesieni w ubiegłym sezonie strzelał gole i asysty w Górniku Zabrze. Po transferze do Danii w obu rubrykach 0-0. Białostoczanie wypożyczyli Senegalczyka i zapewnili sobie opcję wykupu. Pewna wygrana Arki Gdynia spuszczą Niepołomice w pierwszej lidze. Arka wygrała 3-0 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. I jeszcze hiszpańska La Liga. Młodzieżowy reprezentant Polski Bright Ede, który niedawno grał jeszcze w Motorze Lublin, zadebiutuje w Deportivo La Coruña. Jego klub właśnie rozpoczyna spotkanie z Elche.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: W jednym czas się kończy, innym czas się zaczyna. GIS, impreza wraca na...

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: We wczorajszym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
1: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
2: 3 znałam.
3: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
2: Ogromna tragedia i nie wiadomo, co mówić i kto zawinił.
1: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
4: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
5: To jest tragedia. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
0: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych osób. 5 trafiło do szpitali. Nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z jej wypowiedzi wynika, że liczba objętych sankcjami rosyjskich podmiotów wzrośnie aż o 1/3. Kallas nie zdradza jednak, co dokładnie znajdzie się na nowych listach. Z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
0: Zapraszam na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24 po 8:00. Gościem Piotra Salaka będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego. Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie. W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać sportów, łowić ryb, poić z wodą zwierząt i używać jej do podlewania roślin. Od soboty z jednej z sekcji kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
7: Są i takie fakty.
0: Bociani celebryta, czyli krutek, który ma swoje gniazdo w Krutyni na Mazurskim, w Mazurskim Parku Krajobrazowym, już leci do ciepłych krajów. Tak, stał się popularny dzięki monitorowaniu jego trasy przez nadajnik GPS.
8: To niemal dokładnie ten sam moment, co w latach poprzednich, ponieważ w ubiegłym roku i przed 2 laty krutek odleciał dokładnie 15 sierpnia. Dla nas jego podróż jest szczególnie ciekawa, ponieważ dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje i to, jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni, wpływ na to mają pogoda, to głównie wiatr, temperatura, czy też dostępność miejsc do odpoczynku i żerowania. Krutek ma za sobą bardzo udany sezon lęgowy w Krutyni. W tym roku wraz z partnerką udało mu się wychować aż 4 młode bociany i teraz zaczyna się również dla nich kolejny nowy etap życia, czyli pierwsza wielka migracja na południe.
0: Mówił dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witprot. Czy to oznacza, że jesień jest już blisko? Nie ma na to naszej zgody.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Wielki transfer Barcelony wisi w powietrzu. Hiszpański mistrz świata Rodri wylądował w stolicy Katalonii. Jutro ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Blaugraną. Dziennikarzom na lotnisku pomocnik powiedział: wszystko już dopięte, czas się brać do prac. Według hiszpańskich mediów Barca zapłaci Manchesterowi City za Rodriego niemal 80 milionów euro. Znacznie mniejsze pieniądze mają otrzymać za medale Mistrzostw Europy w Paryżu pływacy, także złoci medaliści, jak nasza Katarzyna Wasik. Polka komentuje to tak.
11: Nie wiem, czy to jest prawda, że to jest 8 tysięcy złotych za medal, ale moim celem jest na pewno znalezienie partnera. Nie sponsora, który pokaże swoje logo, ale partnera, który zainwestuje we mnie, uwierzy w moją drogę, uwierzy w mój cel.
10: A ten cel to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. Mistrzostwa Europy w Paryżu nasi pływacy zakończyli z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justin Kozan. Spotkania naszych tenisistek w Cincinnati znów przerwane przez deszcz. Magdalena Fręch przegrała 1. seta z 2. rakietą świata, Jeleną Rybakiną, i w 2. secie rywalka prowadzi 4-3. Także Maja Chwanińska na razie przegrywa. W 1. secie z Rosjanką Dianą Schneider 2-5. Wcześniej awans do 4. rundy turnieju wywalczyła Iga Świątek. Krakowia pożegnała zmarłego dziś wybitnego aktora Jana Frycza, kibica Pasów. Klub napisał w sieci: był jednym z nas, kibicem

0: Krakowi, człowiekiem związanym z naszym klubem. Znany z niezliczonych kreacji filmowych i teatralnych, Jan Frycz zmarł dziś w wieku 72 lat.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Jesteście znawcami show.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na początek szkody, które poczyniła pogoda w Śląskiem, to zerwane dachy na Opolszczyźnie, zalane miejsca. Wspominamy Jana Frycza.
3: To był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
2: Artysta

0: razy.
1: Tamte ulice były tak chwilowo nieprzejezdne, chwilowo pojawiło się faktycznie dużo wody, nawet w przestrzeni internetu bardzo dużo filmików krąży o tym, jak samochody poruszają się, tam kilka centymetrów wody było na tej ulicy, a to, jak wcześniej wspomniałem, związane jest z tym, że kanalizacja nie była w stanie burzowa przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła.
0: Powiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Filmy, na których widać ulewę i jej skutki, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Równie ciekawy w garderobie, jak i na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. O jego niezwykłym kunszcie na antenie RMF 24 tak mówił Cezary Pazura.
3: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. To ja tylko dwóch takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
0: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl. Największy w historii pożar w Belgii wciąż nie jest opanowany. Chodzi o pożar torfowisk, które stanowią unikalny rezerwat przyrody. Od piątku ogień strawił już ponad 3000 hektarów unikatowych torfowisk, które są rezerwatem przyrody, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Płomienie są pod kontrolą tam, gdzie mogą dotrzeć wozy strażackie, ale na wschodzie wciąż pozostaje niedostępny front ognia o długości nawet 400 metrów. Z żywiołem walczą belgijskie i europejskie służby, w tym śmigłowce z Holandii, Niemiec i Norwegii oraz dwa szwedzkie samoloty gaśnicze. Ewakuowano mieszkańców z kilku belgijskich wiosek, a także osoby po niemieckiej stronie granicy. Strażacy liczyli na deszcz, ale jak się okazało, opady nie były wystarczające do ugaszenia pożaru. Przyczyna wybuchu ognia nadal nie jest znana.
0: A teraz zarzuty o komercjalizację sztuki. Chcesz zobaczyć tysiącletnią tkaninę z Bayeux? Nic prostszego, wystarczy zarezerwować pokój w luksusowym hotelu w centrum Londynu za jedyne 1000 funtów za noc. W pakiecie łaskawie dostaniecie bilet. Więcej na ten wzbudzający kontrowersję temat wie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Oficjalne wejściówki na wystawę kosztowały 33 funty i wyprzedały się w zaledwie parę godzin. Olbrzymia 70-metrowa tkanina z Bayeux, wypożyczona z francuskiego muzeum, przedstawia podbój wysp brytyjskich przez Normanów. Krytycy nie zostawiają suchej nitki zarówno na brytyjskim muzeum, jak i na hotelach, które z nim w ten sposób współpracują. Ich zdaniem, oferując tak ekskluzywne bilety na najważniejszą chyba w tym roku wystawę, obie strony arystokratyzują sztukę, która z założenia powinna być dostępna dla każdego. Tkanina z Bayeux zostanie udostępniona dla zwiedzających od 10 września.
0: Dla każdego mamy za to kolejne fakty. Już o północy zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A jak tej piosence słynnej?

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Cię na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. W Polsce jest już 21 pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Przylecieli specjalnym samolotem. Prawdopodobnie organizowane będą kolejne transporty. W faktach też o kontrolach, które przeprowadzać będzie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Powiemy też o sukcesie Mateusza Dobrowolskiego, 17-latka z Legnicy. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób.
3: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane.

0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: W pierwszej kolejności kontrolerzy zweryfikują czas pracy kierowców w tej konkretnej firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym celu m.in. przeanalizują dane z tachografów. Sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. Tempo kontroli zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Materiały są zbierane m.in. właśnie w siedzibie firmy przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
0: Tragiczny akcjent nad polskim morzem. W rejonie Darłowa prąd porwał 2 osoby. Ratownicy przystąpili do działań.
2: Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Na miejsce przybył śmigłowiec LPR, którego załoga przejęła prowadzenie RKO. O 20.04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego.
0: Przekazał nam rzecznik SAR Przemysław Soiński.
3: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
0: Pijana kobieta ciągnęła za samochodem psa uwiązanego na łańcuchu w jednej z miejscowości w gminie Nowy Targ na Podhalu. Świadkowie uniemożliwili jej dalszą jazdę i wezwali policję. Poraniony pies został przekazany weterynarzowi. Kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi jej do 5 lat więzienia. Za jazdę po alkoholu do 3. Nie dla świadczeń socjalnych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ultraprawicowa partia Reform Nigela Farage'a zapowiada zniesienie zasiłków dla wszystkich obcokrajowców mieszkających na wyspach, w tym Europejczyków. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Po dojściu do władzy partia Reform UK zapowiada cięcia budżetowe rzędu 50 miliardów funtów, z czego 21 miliardów miałoby przynieść odebranie zasiłków obcokrajowców. Zapowiedź dotyczy niemal wszystkich form wsparcia socjalnego, w tym dla obywateli Unii Europejskiej ze statusem osoby osiedlonej. Choć najpierw, by zrealizować swój program, partia Nigela Farage'a musiałaby wygrać wybory. Takie deklaracje już teraz wywołują oburzenie. Padają oskarżenia o brak wyobraźni. Ukaranie w ten sposób obywateli Unii Europejskiej mieszkających na wyspach wymagałoby renegocjacji umowy brexitowej, na co Bruksela nie musi się zgodzić.
0: A teraz doniesienia z kortu. Magdalena Fręch przegrała z wiceliderką rankingu tenisistek kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Cincinnati. Wcześniej zwycięstwo odniosła Iga Świątek, która wygrała z Greczynką Marią Sakkari. Mateusz Dobrowolski, 17-latek z Legnicy, został laureatem nagrody Young Courage Awards. Przyznaje się ją za działalność społeczną. W tym roku Szwedzka Akademia Wallenberga uhonorowała młodych ludzi z 15 krajów, w tym drugi raz wyróżniła osobę z Polski. Młody mężczyzna jest aktywistą Amnesty International oraz radnym Dolnośląskiego Sejmiku Młodzieży. Gratulujemy. Zapraszam na kolejne fakty, przygotuje je Karol Płaczkiewicz. Polecam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Zderzenie osobówki z busem na drodze S61 w Podlaskiem. To wydanie zaczniemy od ważnych wieści dla kierowców. W południowo-wschodniej Polsce wciąż obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. W faktach także wspomnienia zmarłego wczoraj Jana Frycza. Wybitny aktor miał 72 lata. Ostrzegamy kierowców na drodze S61 w Podlaskiem. Na odcinku Ełk-Łomża w pobliżu miejscowości Murawy osobówka zderzyła się z busem. Droga jest zablokowana. W południowo-wschodniej części Polski obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Strażacy w związku z pogodą interweniowali 830 razy. W Śląskiem zerwanych zostało 19 dachów domów. Silne burze przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. Tam wystąpił też grad. Na Dolnym Śląsku najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Na Opolszczyźnie po ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie.
2: Biorąc pod uwagę to, że dobre kilkanaście dni nie padało na terenie województwa opolskiego, ta wysuszona ziemia nie potrafiła po prostu przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła, więc ten nawalny deszcz spowodował lokalne podtopienia, można byłoby to w ten sposób nazwać. Stąd taka ilość zgłoszeń i interwencji, szczególnie w powiecie nyskim, a głównie w mieście Głuchołaz.
1: Opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Ponad 200 interwencji

0: paliw niżej wrócił na stację paliw. Według nowego obwieszczenia ministra energii dziś za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co wczoraj, 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu wczoraj na stacjach w całym kraju panował duży ruch.
1: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
2: Czyli jest taka ulga w portfelu?
1: Oczywiście, że tak, oczywiście.
3: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
2: Czuć różnicę?
4: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
0: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Nie znam nikogo, kto by podważał umiejętności zawodowe Jana Frycza. Był naprawdę wielkim aktorem. Był naprawdę inspirującym aktorem. Tak o Janie Fryczu mówił Jan Englert. Aktor odszedł w wieku 72 lat. Do końca był aktywny zawodowo. Aktorzy, którzy współpracowali z nim na planie, wspominali, że nigdy nie podchodził do roli schematycznie.
5: Wszyscy na planie zamieniali się w widzów, jak oglądali to, co on robi. I chociaż były duble, powtarzało się i za każdym razem był zupełnie, był trochę inny. Zawsze stawał na pozycji, wszystko wydawało się takie samo, ale jednak to było zawsze z dubla na dubel coś więcej. Także z nim pracować to była naprawdę czysta przyjemność.
0: Wspominał na antenie RMF24 Cezary Pazura. Jego kunszt docenia także Dawid Muszyński, naczelny redaktor na ekranie.pl.
6: Pan Jan Frycz mówił dość otwarcie, że nie ma małych ról. Są tylko ludzie, którym nie chce się nad nimi pracować. Że z każdego można coś wyciągnąć, znaleźć to jedno ziarenko, na którym można zbudować coś nowego. I ta myśl, która łączyła wszystkie produkcje z nim.
0: Wspomnienia o Janie Fryczu publikujemy na rmf24.pl.
7: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
0: Sobotnia defilada z okazji Święta Wojska Polskiego została upolityczniona przez Donalda Tuska. Tak mówił na antenie RMF FM były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Oświadczył też, że Polska nie powinna przekazać Ukrainie pocisków do wyrzutni Patriot, bo to towar deficytowy. Posłuchajcie fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
8: W naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Raz jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący.
9: Dobry.
8: Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. Przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego, to musiała być polityczna defilada?
9: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował
8: narzucić. Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
9: A nie widział pan tych banerów, safę?
8: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
9: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
8: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
9: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić Święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym
8: dlaczego
9: rozwiązaniem.
8: Dlaczego mówi SAFE, a nie SAFE?
9: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten podczas swojego wystąpienia tak rozwiązywał.
8: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińcom?
9: Nie, dlatego że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba. Przypomnę, że kilkanaście dni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciał rosyjski...
8: Patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących.
9: No ale można strzelać na przykład z systemu Narew. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.
8: Czyli rozumiem, że nie przekazujemy pocisków do patriotów Ukraińcom, a powinniśmy je produkować?
9: Oczywiście, że tak.
8: Nawet z Niemcami w kooperacji?
9: Nie,
8: panu to nie przeszkadzało.
9: Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
8: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
9: No
8: podobałoby się to panu?
9: Jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię. A jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
8: Panie ministrze, panie przewodniczący, porozmawiamy chwilę jeszcze o tej defiladzie, o tym, co się dzieje wokół Wojska Polskiego. Dlaczego pan uważa, że program SAFE jest zagrożeniem? Skoro minister obrony narodowej mówi, 89% środków będzie inwestowanych i jest inwestowanych w polski przemysł zbrojeniowy.
9: Taką poprawkę chcieliśmy złożyć do ustawy. ustawy i koalicja 13 grudnia taką poprawkę odrzuciła, wie pan?
8: Ale jaką poprawkę?
9: No taką, żeby było zapisane ustawowo, że 89% z tych pieniędzy zostanie wykorzystanych w polskim przemyśle zbrojnym.

0: ale odrzuci.
1: Minister mówi, podaje twarde dane podczas przemówienia. To uważa, że się raz myli.
0: To dlaczego nie chciał się zgodzić?
1: Się z prawdą?
0: Dlaczego się nie chciał zgodzić na taką poprawkę? Dlaczego?
1: Ale pańskim zdaniem to jest nieprawda, że to trafia do Stalowej Woli, do Skarżyska Kamiennej, do Pionek.
0: Proszę pana, to jest tak, że kiedy obejmowaliśmy władzę w 2015, wie pan, jakie były przychody huty Stalowa Wola? 150 milionów. A wie pan, jakie były przychody huty Stalowa Wola w 2023 roku? Ponad 2 miliardy złotych. No i to jest różnica.
1: Ale dzisiaj pieniądze z SEJ pomagają uzbrajać polską armię. Pan się z tym nie zgadza.
0: Nie możemy zamykać naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy. To
1: tak
0: jest
1: mówi
0: cytat
1: Karol Nawrocki.
0: Z pana prezydenta, z wystąpienia. I ono daje istotę, tak. Klucze do tego sejfu są w Brukseli i w Berlinie.
1: Ale nasze sojusze to jest również powiązanie z Europą, powiązanie z innymi krajami. To co, nie powinniśmy zawierać żadnych sojuszów w takim razie, pańskim zdaniem?
0: Powinniśmy i mamy taki sojusz. To jest sojusz północnoatlantycki, wzmocniony świetnymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. One byłyby bardzo dobre, gdyby był inny rząd, gdyby był rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Kraje Sojuszu przystępują do programu SAFE, który ma pomóc temu, żeby Europa mogła sama odpowiadać za własne bezpieczeństwo. Pamięta pan, kto mówił o tych słowach?
0: Warunkowość, panie redaktorze, warunkowość podważa całą tą ideę. Ale warunkowość, czyli z powodów politycznych Unia Europejska, Bruksela, Berlin mogą nam w każdej chwili wstrzymać transzę tego kredytu.
1: Na razie nikt nie wstrzymuje, na razie pieniądze płyną do Polski.
0: No bo na razie mamy w Warszawie rząd, który jest proniemiecki, ale dajmy na to, że będzie zmieni się rząd na propolski i taki, który bardzo dobrze współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Wstrzymają. Albo powiedzą, że nie przyjmujemy migrantów, w związku z tym wstrzymają. Albo powiedzą, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami polityki, religii klimatycznej. Wstrzymają. Albo, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami ideologii LGBT. Wstrzymają.
1: Legion Europejski to jest siła, która może uzupełniać siły NATO. To jest też pomysł Radosława Sikorskiego. Podoba się to panu?
0: Nie, dlatego, że jest konkurencyjny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Wyraźnie to zaznacza szef polskiej dyplomacji, że to nie ma nic wspólnego
0: słowa,
1: z konkurencją.
0: Słowa, ale czyny są
1: słowa
0: zupełnie
1: przeciwko
0: inne.
1: Słowu, panie przewodniczący.
0: Nie, no doświadczenia historyczne. W czasie II wojny światowej był taki Legion Europejski. Wyginął na wschodzie.
1: No nie, ale nie porównujmy jednego do drugiego, panie przewodniczący. No,
0: albo porównania historyczne przytaczamy, albo rzeczywiście tylko mówimy. No, przecież znamy historię. Pan redaktor też zna historię, prawda? Specjalizuje się pan redaktor, oprócz tego, że jest dziennikarzem, jest także historykiem. Wiemy, jakie są doświadczenia historyczne. Nic się nie zmieniło. Leżymy między Niemcami a Rosją. Polska
1: nie jako konkurencja, ale jako uzupełnienie sił NATO. Nie przydałby się taki oddział, taka brygada, w sile brygady, tak mówi o tym Radosław Sikorski.
0: Trzeba koncentrować swoją uwagę, zasoby finansowe na wzmacnianiu polskiego wojska.
1: A to niby doświadczenia
0: historyczne.
1: A to by nie wzmacniało naszej obronności?
0: Ależ oczywiście, że nie.
1: Najbardziej doświadczeni żołnierze w Europie dzisiaj to są Ukraińcy. Mogliby wstępować do takiego Legionu
0: Europejskiego. Pamiętajmy, że mamy oprócz wspólnych interesów, mamy też różne interesy. Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wojsko Polskie, nie żadne Legiony Europejskie.
1: Sam Donald Trump mówi, że sama Europa powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo konwencjonalne, własnymi możliwościami, własnymi siłami.
0: No, dlatego, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zwiększyliśmy liczebnie Wojsko Polskie z 95 tysięcy do ponad 200 tysięcy. Dlatego ustanowiliśmy obronę na granicy, a nie dopiero na linii Wisły. Dlatego przezbroiliśmy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt amerykański i koreański. Europejski nie jest tej klasy, co amerykański i koreański.
1: Dobrze, że pan wspomniał o koreańskim sprzęcie. To ile była oprocentowana ta pożyczka, którą pan wziął?
0: To była komercyjna pożyczka, a nie polityczna, jak w przypadku SAFE.
1: Komercyjna, czyli ile oprocentowana, panie przewodniczący?
0: Ale takie są warunki. Komercyjny kredyt nie zostanie nam wstrzymany, dlatego że nie chcemy przyjmować migrantów.
1: No dobrze, ale
0: a polityczny
1: musimy
0: zostanie
1: za niego zapłacić. Ile w takim razie? Pan potrafi powiedzieć, czy nie?
0: Pożyczkę negocjował Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: Ale przecież pan się musiał pod tym podpisać.
0: Nie ja się podpisywałem, tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Na tym też różnica polega.
1: Chce pan powiedzieć, że pan kupował koreański sprzęt, nie wiedząc, jak będzie oprocentowana pożyczka
0: pana,
1: z Banku Gospodarstwa Krajowego?
0: Instrumenty finansowe powinny należeć do finansistów. Władysław Kosiniak-Kamysz nie zna się na finansach publicznych, a podpisywał tą pożyczkę.
1: No, ale przed chwilą pan powiedział, że to Bank Gospodarstwa Krajowego brał koreańską pożyczkę, czyli pan też nie w gruncie rzeczy nie uczestniczył w tych negocjacjach finansowych, tak?
0: i proszę pana, widzi pan, mamy tutaj dowód tego, że SAFE jest działaniem politycznym, bo SAFE zostało podpisane nie przez Donalda Tuska, który ucieka od odpowiedzialności, tylko wystawił Władysława Kosiniaka-Kamysza, a ten podpisuje wszystko.
2: Tak mówił na naszej antenie wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. W Zaporożu zginęły dwie osoby. Czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Odpowiedź na to pytanie zna dziennikarz RMF FM. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób. W wypadku zginęło 12 osób.
2: 7 osób zostało już zidentyfikowanych. Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom.
1: Podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dwie osoby zginęły w ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow w komunikatorze Telegram. Ofiary rosyjskiego ataku, jak przekazał Fedorow, to 43-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta. Władze Odessy, miasta portowego na południu Ukrainy, poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Wróg kontynuuje terror wobec ludności cywilnej w obwodzie odeskim, napisał na Telegramie szef regionalnych władz wojskowych Ołech Kiper. Według ukraińskich mediów w rosyjskich atakach dronowych ucierpiała restauracja i kilka domów prywatnych. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został wczoraj oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.